0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.
4: SK Bydgoszcz News.
5: Dawid Olszewski, to jest magazyn reporterski Radia SK Bydgoszcz. Stare dżinsowe spodnie i kurtki nie muszą skończyć na śmietniku. Uczniowie zespołu szkół handlowych w Bydgoszczy dają im drugie życie i tworzą z nich nowe ubrania. To cenna lekcja krawiectwa i ekologii, mówi nauczycielka kierunków odzieżowych Ewa Świderek.
6: Tutaj nasi uczniowie, już wcześniej podejmowaliśmy akcje takie dżinsowe, ponieważ dżins rzeczywiście jest bardzo fajnym materiałem, który można ponownie wykorzystać. Podejmowaliśmy takie akcje samodzielne, jakby każdy sam korzystał tutaj, gdzieś szukał sobie materiałów, żeby uszyć sobie swoje projekty, ale chcieliśmy troszkę na większą skalę zrobić. Troszkę wyłaniają nam się tu w szkole bardzo fajne osoby, które jakby więcej szyją, mają chęć wykonania swojego pokazu, czyli jakby jeden uczeń chciałby zrobić z 4-6 projekty, więc jakby ta akcja nawołująca trochę do przeniesienia tego dżinsu pomaga w pozyskaniu go. Po prostu w pozyskaniu go, żeby móc dalej wykorzystać.
7: Czyli żeby nie wyrzucać na śmietnik, a dać drugie życie.
6: Tak, dokładnie, ponieważ aktualnie rzeczywiście jest ustawa, nie wolno wyrzucać tekstyliów, więc wpadliśmy na pomysł, że oprócz tego, że inicjatywa już trwa trochę dłużej niż teraz u nas w szkole, wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu już tutaj troszeczkę może też pokazać, że te ubrania nie muszą jakby kończyć na tym śmietniku, że mogą obrócić się w całkowicie inne, w inne bardzo modne projekty, które moim zdaniem, i też odczuwa to młodzież już od dłuższego czasu, z taką fajną aprobatą się tutaj spotykały, tak.
7: A co z takiego dżinsu można stworzyć w takim razie?
6: Praktycznie klasyczne spodnie dżinsowe, które nie są elastyczne, bo to jest istotne, żeby to był 100% bawełna, nie było żadnych syntetycznych, żadnych domieszek, żeby nie miały. Można wszystko, od odzieży kurtek dżinsowych, które są tak naprawdę całkowicie, nie mówię o tych takich klasycznych, tylko całkowicie takie innowacyjne, takie inne, które każdy sobie gdzieś tam zaprojektuje, po plecaki.
7: Kto te projekty przygotowuje? To są uczniowie, którzy przygotowują je po lekcjach, na lekcjach?
6: Przygotowują uczniowie po lekcjach. Raczej tutaj starają się robić to w domu. Przynoszą również do szkoły i my planujemy, muszą jednak tą pomoc mieć, żeby to jakby ten projekt sobie jakoś rozpocząć, ponieważ jednak są cały czas w trakcie nauki. Staram się im jak najwięcej wiedzy przekazać, jak kolejne kroki danego modelu można by tworzyć i żeby po prostu ich też uczyć, bo wiadomo, o to chodzi, żeby oni się uczyli, żeby potrafili każdy element wykonać, ale głównie wykonują w domu, w szkole też, wiadomo, dużo robimy.
7: A kto przynosi dżinsy? Również uczniowie? Czy mieszkańcy też mogą?
6: Głównie uczniowie, ale widzę, że są bardzo zaangażowani rodzice w to. Rodzice takie swoje akcje robią gdzieś może w pracy albo wśród rodziny, gdzie zbierają te dżinsy i rzeczywiście je przynoszą.
7: Czyli słuchajcie, macie w domu jakieś stare dżinsy, przynieście, bo są uczniowie, którzy chętnie z tego coś nowego stworzą.
6: Tak, oczywiście, jak najbardziej można przynieść.
7: A o co chodzi z tym batonem?
6: Baton zachęca troszeczkę, ponieważ trzeba się tam jakby troszeczkę...
7: Zachęcić.
6: Jakby nie było skusić, żeby coś zrobić po prostu, żeby po prostu pójść, popytać. Myślę, że to jest taka fajna, słodki poczęstunek. Dużo nam przynoszą również też, że nie chcą batona, położą i okej. Ale myślę, że to tak... staraliśmy się, żeby to po prostu tak zachęciło troszeczkę.
7: Tutaj przed nami są projekty stworzone z tych starych dżinsów, które odzyskały nowe życie. Co my tu mamy na przykład?
6: Aktualnie wszystko przywożą uczniowie do nas, żeby po prostu już tam się nie zbierało i też staramy się tutaj, jak mamy projekty na miejscu, to już dobierać do stylizacji, ale na tą chwilę mamy plecaki, małe plecaczki, które są wykorzystane

0: stworzone z jeansu, z różnych typów jeansu, no bo mamy różne kolory, bo o to chodzi.
1: Tutaj na przykład mamy taki plecak, gdzie są różne właśnie, różne jeansy połączone w jedno.
0: Tak, tak, jasne, z ciemnymi. Starają się uczniowie też tutaj uczyć, że jednak też deseń, czyli ten wzór jeansu ma znaczenie, ponieważ nie staramy się jakby jakościowo te jeansy też dobierać, żeby były, no, atrakcyjne te plecaczki. W środku wykorzystane są koszule, też już, które gdzieś tam skończyły swoje funkcjonowanie w noszeniu. Mamy plecaki różnego rodzaju i wykorzystujemy umiejętności i to, co młodzież po prostu chce szyć. I co
1: jeszcze mamy? Tutaj w środku widzę nawet jest, zresztą pani powiedziała, koszula, prawda, dodana do...
0: Tak, wszystko jest obszyte bawełnianymi koszulami, ponieważ jeans, wiadomo, no to jest bawełna. Zewnątrz bawełna, w środku bawełna, więc wszystko jest jak najbardziej naturalne, więc to jest ważne. Mamy też oczywiście już na tą chwilę gorsety, które już wcześniej młodzież w szkole, mieliśmy taką troszkę akcję, szyliśmy, jakby uczyliśmy się poprawnego szycia gorsetu, żeby po prostu od A do Z potrafili wszystko zrobić, więc troszkę dużo robiliśmy z tymi gorsetami, ale rzeczywiście są fajne. Aktualnie już idziemy dalej, bo do gorsetu też mamy uczniów, uczennice, które tworzą na szydełku. I jeszcze znowu będzie znowu ciekawa odsłona, bo będą dodatkowe elementy szydełkowe, ponieważ w tym roku wiosna, lato jest dość taki modny element, troszkę gdzieś tam dawnych lat, i chcemy go tutaj dołączyć.
1: Jeans, który nie wychodzi z mody, prawda? On zawsze będzie na czasie, może rzeczy, z których on jest robiony, może się zmieniają, ale sam jeans jest materiałem wszechczasów.
0: Tak, i pokazuje to, że jest trwały. Przede wszystkim pokazuje, że jest trwały i prawdziwy jeans, taki, który, no tak jakby nie było, nie ma tych dodatków, czyli tych syntetycznych domieszek, rzeczywiście jest trwały, nie ulega zniszczeniu, raczej nie ulega wytarciu, ponieważ wiadomo, no, możemy aktualnie niestety w sieciówkach kupić dość słabej jakości spodnie jeansowe, więc z tych trwałych rzeczywiście 100% bawełny można wykorzystać dużo rzeczy i to jeszcze długo posłuży.
1: Jak widać zresztą.
0: Tak, dokładnie.
1: Podsumowując, cel akcji jest taki, żeby nie marnować, iść z duchem eko i przy okazji, co też bardzo ważne, uczniowie mogą sprawdzić się, prawda, stworzyć coś nowego i nabierać umiejętności.
0: Dokładnie, oprócz tego, że mogą nabierać umiejętności, no, nie ukrywam, że tkanina jest aktualnie dość kosztowna. Jeżeli taki mój przekaz jest dla młodzieży tutaj też, żeby oni zobaczyli, że naprawdę z tych używanych i jeansów, i nawet koszul, i wszystkich innych ubrań możemy zrobić przeróżne, bardzo fajne modele. Był taki moment, kiedy robiliśmy z dresów, też świetne modele. Teraz łączą dresy z jeansami, też są świetne modele. I powiem szczerze, że jako dla młodzieży jest to świetny pomysł, żeby być modnym. Można cały czas być w modzie, można dokładać pewne elementy, kolory modne, które są aktualnie w trendach i cały czas nie wybiegać, nie trzeba biegać, kupować koniecznie to, co się pojawiło. Można wszystko robić i myślę, że nasi uczniowie w szkole już dobrze o tym wiedzą, że to jest to dobra droga.
1: I uczniowie potem sobie noszą takie rzeczy?
0: Tak, zdecydowanie noszą. Noszą, myślę, że w szkole również widzą inni uczniowie nasi, że to jednak są przerabiane rzeczy. Staramy się również tu w szkole takie małe pokaziki robić, też robimy, żeby też uczniowie, no nawet nie ukrywam, że no nie wszyscy jako chcą być jako modelki, modele, ale sobie gdzieś tam zobaczą, mogą podejrzeć i wtedy sobie realizują takie projekty.
1: Mówimy tutaj o spodniach, które są przerabiane, czy też o kurtkach jeansowych, o innych materiałach?
0: Głównie mamy spodnie. Głównie najcenniejszym naszym nabytkiem są spodnie i nie ukrywam, że dużego rozmiaru. Duże rozmiary są dla nas najcenniejsze, ale jeżeli mamy również jakieś kurtki, to raczej kurtki jeansowe, gdzie zdarzają się, że są, przerabiamy bardziej już na... Jest to kurtką, ale już jakby wycinamy dane elementy i zmieniamy kształt.
2: Uczniowie później dumnie noszą stworzone przez siebie stylizacje i są na czasie, bo jeans
1: nigdy nie wyszedł z mody.
2: Uczył się z bardzo dobrą nauczycielką. No i tak to wygląda.
1: Torba, tak? Jedna, druga, trzecia. Różne rzeczy można z jeansu, ze spodni zrobić.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Co ty już zrobiłaś?
2: Zrobiłam gorset, to na pewno. Torbę jeansową bardzo fajne szyjemy. No i ogólnie różne, czy kurtki przerabiamy, czy cokolwiek innego.
1: Jeansy, jak po nas widać, nie wychodzą z mody, prawda?
2: Nie, o nie. To jest właśnie jeden z najbardziej popularnych materiałów, które możemy właśnie przerobić na cokolwiek chcemy, czy na ubrania, czy na jakieś akcesoria, dodatki, czy jakieś torebki, czy no choćby nawet, nie wiem, no jakieś elementy bardzo przydatne, na przykład w pokazach mody, więc bardzo no przydatne.
1: A to, co stworzycie, potem też nosicie?
2: Tak, to na pewno się przydaje, czy na jakieś wyjścia, czy ogólnie na jakieś, czy to pokazy, czy to takie wyjścia po prostu na co dzień.
1: Z jakiego projektu jesteś najbardziej dumna? Jeansowego projektu?
2: Kurczę. Z sukienki chyba, jeansowej. No albo właśnie gorsety, bo bardzo fajnie wychodzą, bardzo ładnie.
1: Jeansowe ubrania do przerabiania pozyskują sami uczniowie i ich rodzice. Od czasu do czasu w szkole organizowane są pokazy mody, gdzie uczniowie mają okazję pochwalić się tym, co stworzyli.
3: SK Bydgoszcz.
1: Murale na ścianach to za mało. W Bydgoszczy malowidła są też na pniach drzew. To pomysł litewskiego artysty, który stworzył 10 takich obrazów. Są bezpieczne dla starych drzew i ekologiczne, mówi plastyk miasta Marek Iwiński.
4: To formy malarskie, które są zrealizowane na drzewach. Zrealizował je litewski artysta Linas Domarackas, który przyjechał tutaj, został zaproszony w ramach festiwalu takiego międzynarodowego, który odbywa się w Bydgoszczy co roku, World Urban Art. Świetny artysta, zrealizował kilka takich projektów w innych miastach w Polsce. Pomyśleliśmy, że fajnie, żeby w Bydgoszczy coś takiego powstało. I mamy naprawdę serię fantastycznych dzieł, które zostały zrealizowane właśnie na drzewach, w takich przestrzeniach, gdzie artysta nazywa to jako, traktuje to jako opatrunki drzew. To są odkryte elementy drzew, gdzie widać jakiś element pnia już, prawda? No i w tych miejscach w sposób taki naturalny jest element jakiejś kompozycji artystycznej. Bardzo fajna kompozycja powstała w Ostromecku. Zachęcam Państwa do obejrzenia. Szczególnie, że to jest malowidło, które nawiązuje do Andrzeja Szwalbego, wybitnego bydgoszczanina. Co ciekawe, znaleźliśmy takie drzewo, które jest przy Pałacu Starym. Jak wiecie Państwo, tam jest kolekcja znakomita starych fortepianów, prawda? Andrzej Szwalbe, jest to jego kolekcja, która jest dalej tutaj kultywowana przez miasto, przez Ostromecko. No i w tej przestrzeni powstało właśnie, okazało się, że jest drzewo, które stoi bardzo blisko Pałacu Starego i wychodząc jakby po wizycie w pałacu, napotykamy drzewo, na którym jest malowidło, jest wizerunek Andrzeja Szwalbego, jest element fortepianu, pojawia się taki symboliczny element kota nawet, jako taki coś co trochę przełamuje tą formę, że ona nie jest aż tak poważna po prostu. Także bardzo, bardzo dobrze to wyszło, bardzo, bardzo tam jest akurat wierne przedstawienie Andrzeja Szwalbego, ale mamy też takie bardziej artystyczne formy, które pojawiły się w Myślęcinku, czy właśnie w Parku Witoso w Bydgoszczy. Także no, tutaj zachęcam do spaceru i szukania tych dzieł na drzewach.
1: I to są, tak jak pan mówi, chociażby w Ostromecku, ale też tutaj nieopodal, w Parku Witosa, to są malowidła, które mają znaczenie, prawda? One...
4: Oczywiście, tutaj szczególnie, bo Linas Domaracka nie jest bydgoszczaninem, nie zna historii naszego miasta, ale mi zależało, żeby jednak odnosił się też do miejsc, prawda? Tutaj mamy Park Witosa, wiemy, że wcześniej to był cmentarz i zależało mi, żeby te formy nawiązywały trochę do tego miejsca. I Linus stworzył takie dzieło, które nawiązuje tak w sposób symboliczny do osób zmarłych, które tam leżą w formie takich jakby takich gwiazd na niebie, które mają wizerunki osób. I to jest bardzo piękne, że w taki symboliczny jakby sposób opowiada o tym miejscu. Jest to też właśnie wykonane na pniu drzewa. Jest to takie dwustronne, bo z jednej strony i z drugiej możemy podziwiać tę formę. Ale na przykład przy liceum numer 1 jest forma, która nawiązuje do dzielnicy muzycznej po prostu. Tam są takie dłonie, które grają jakby na instrumencie. Te dłonie wychodzą z drzewa. No jest to bardzo ciekawa forma, taka wręcz trochę surrealistyczna, bo

0: bo ta kompozycja jest taka wykorzystująca akurat, że na tym drzewie nie było kory i jest taka bardzo wertykalna po prostu. Tę wertykalizm tworzą jakby struny i dłonie, które grają na tych strunach. Wygląda to znakomicie.
1: Czy to może być pana zdaniem nawet taka atrakcja turystyczna?
0: Myślę, że tak, bo to jest takie wyjątkowe w swojej formie, unikatowe, bo tutaj w tym wypadku mamy dzieła, które są realizowane na pniach drzew.
2: Miasto liczy na to, że takich malowideł na drzewach będzie w Bydgoszczy więcej. Niedawno artystka z bydgoskiej Politechniki w kilku punktach Śródmieścia namalowała na ścianach białego, puchatego kota. Kocie graffiti spodobało się mieszkańcom, którzy chętnie robią mu zdjęcia.
3: SK Bydgoszcz News.
4: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Rakner, zapraszamy. W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych, podaje ZUS. W Bydgoszczy w ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o ponad 50%. Wzrosła też liczba dni spędzonych przez pracowników na chorobowym, mówi Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy.
5: W Polsce rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o 51,3%, a liczba dni absencji chorobowej wzrosła o 68,7%. W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 100 000 dni absencji chorobowej. W porównaniu z 2024 rokiem liczba wystawionych zaświadczeń wzrosła o 9,6%, a liczba dni absencji chorobowej zwiększyła się o 12,4%. Do najczęstszych przyczyn takich zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości, a także schizofrenia. W województwie kujawsko-pomorskim osobom ubezpieczonym w ZUS-ie w 2025 roku wystawiono 106 400 zaświadczeń lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, obejmujących łącznie 2 200 000 dni absencji chorobowej. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba zwolnień wzrosła o 7,6%, a liczba dni absencji chorobowej o 10,4%. Najczęstszymi przyczynami wystawiania takich zaświadczeń w naszym województwie były reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, epizod depresyjny oraz inne zaburzenia lękowe. W 2025 roku z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzeń adaptacyjnych wystawiono 36 000 zwolnień lekarskich, co przełożyło się na blisko 731 200 dni absencji chorobowej. Z kolei z powodu epizodu depresyjnego wystawiono 20 700 zwolnień na 466 700 dni absencji. A z powodu zaburzeń lękowych lekarze wystawili 18 000 zwolnień obejmujących 388 700 dni.
4: W ubiegłym roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich. W Kujawsko-Pomorskim było to ponad 100 000. Rok wcześniej takich przypadków było o prawie 10% mniej. Najczęściej z takich zwolnień korzystają kobiety.
3: SK Bydgoszcz.
4: Zbliża się wodna impreza Sterna Bydgoszcz. Przypłyną do nas łodzie z całego kraju. Będą szanty, spotkania z podróżnikami, parada jednostek pływających i wielki wyścig butelkowy, mówi organizator tego wyścigu Sławek Piotrowski z grupy Sławek i Przyjaciele.
6: Przygotowania dobrze. Co prawda w tym roku idzie trochę to wolniej wszystko w stosunku do poprzednich lat, ale myślę, że będzie dobrze. Ja tylko się zastanawiam cały czas, bo to od 16 lat w końcu ten wyścig robimy. Już myślałem, że po takim czasie ludzie nas nie zaskoczą żadnymi pomysłami i mimo, że mam bujną wyobraźnię, to się okazuje, że moja wyobraźnia nie dorasta do pięt tego, co się działo i prawdopodobnie dziać będzie.
4: Czyli co, łodzie się już budują?
6: Część łodzi się już buduje. Oczywiście jak zwykle w tajnych pomieszczeniach, żeby konkurencja nie poglądnęła tych super, hiper ciekawych rozwiązań. Będzie kilka fajnych nowych zespołów. Też jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy, jak sobie poradzą i od strony tej takiej typowo budowlanej, ale też od tej strony

0: strony wizualnej, bo zawsze nam zależy na tym i zawsze proszę zespoły, żeby w jakiejś formule nawiązywały do tego, czym się na co dzień zajmują.
1: A zdradzisz, jakie to są zespoły?
0: No może jeszcze konkretnie nie, ale powiem tyle, że będzie ekipa mundurowa, powiem tyle, że będzie ekipa, jakby to powiedzieć, z białych kitli, czyli lekarska, no i trochę tych starych ekip, także mam nadzieję, że będzie znowu fajnie, wesoło, kolorowo.
1: Sterna Bydgoszcz i wyścig butelkowy, kiedy się dokładnie odbędzie?
0: 21 czerwca zapraszamy na Wyspę Młyńską.
1: Oczywiście można przyjść, kibicować.
0: Można przyjść wcześniej, zobaczyć ten moment, kiedy robimy tak zwaną wystawkę, że to jest faktycznie zrobione z butelek. Można przyjść, zobaczyć, dotknąć, pstryknąć fotkę, porozmawiać sobie z zespołami. A chciałbym też jedną rzecz podkreślić, że bardzo nam zależy, żeby tak trochę wyciągnąć na światło dzienne te tematy z szeroko rozumianą ochroną środowiska, segregacją śmieci, więc butelki są wszystkie z odzysku. Staramy się zawczasu, czy powiedzmy wcześniej, kiedy uruchamiamy chociażby ten nasz konkurs, my go nazywamy Piękności, czyli tydzień wcześniej będzie się w internecie, zespoły będą się prezentować, więc to też jest taki dobry moment, żeby coś niecoś na ten temat wspomnieć.
1: No właśnie, opowiedz trochę o tym konkursie. W jaki sposób będziemy wybierać najpiękniejszą łódź?
0: Oczywiście tydzień przed wyścigiem robimy tak zwany obowiązkowy trening wodny. Po pierwsze, ja chcę wiedzieć i mieć pewność, że łódki są zrobione, a nie w przeddzień wyścigu się dowiaduję, że ojej, nie daliśmy radę.
1: Gdzie ten trening się odbędzie?
0: Na Bydgoszczy. Po drugie, zespoły muszą usiąść na tą łódkę, szczególnie ci, którzy, powiedzmy, weterani już wiedzą, natomiast te zespoły, które pierwszy raz startują, nie zawsze zdają sobie sprawę, że to nie jest łódka, to nie jest coś, co pływa z wiosłami, tak jak normalne łódki, bo to ma taką wyporność, że to leży płasko na wodzie i wystarczy, że jedna osoba machnie wiosłem i to się kręci dookoła. Po trzecie, jeżeli mamy jeszcze jakieś poprawki, niedoróby, coś trzeba zmienić, poprawić, mamy jeszcze tydzień czasu na to, żeby te poprawki nanieść. No i właśnie w tym momencie robimy ankietę facebookową, zespoły dostają dostęp tej ankiety i samodzielnie poprzez posty, zdjęcia, filmy zachęcają internautów do głosowania na tą łódkę, na tą ekipę, a nie inną. Ja oczywiście mam zawsze przy tym też dużo, dużo zabawy, bo kiedyś do mnie zadzwonił kolega, mówi: Sławek, ty kurczę, nawet nie wiesz, zadzwoniłem, odświeżam znajomości z przedszkola, żeby znaleźć chętnych, żeby głosowali na nas, a nie na inną ekipę. Także ta rywalizacja wodna, to jest powiedzmy taki ten wierzchołek góry lodowej, to już jest ta wisienka na torcie, natomiast ta rywalizacja zaczyna się już dużo, dużo wcześniej.
1: No właśnie, te łodzie, one finalnie wyglądają, no każda inaczej, ale wszystkie są zbudowane z takiej samej ilości butelek i z takich samych materiałów. To się da jakoś policzyć?
0: Tak, dokładnie. Zespoły dostają, my szykujemy wszystkie materiały, zdobywamy i zespoły wyposażamy i tak faktycznie, jak powiedziałaś, to wszyscy dostają to samo i to najważniejsze, tyle samo. Dopuszczamy zwiększoną ilość butelek pod warunkiem, że nie zwiększają wyporności, czyli mogą być ozdobnikami. A to oznacza, że to nie ma znaczenia, czy to będzie wielka firma, czy grupa kolegów z podwórka. Od początku do końca wszyscy mają równe szanse.
1: A ile to jest butelek?
0: To jest, że tak powiem, odpowiednik 720 litrów, czyli albo 362 litrowych, albo 480 1,5 litrowych.
1: Czy w związku z tym, że wszedł system kaucyjny, był większy problem w tym roku, żeby zorganizować te butelki?
0: Był problem, chociaż mieliśmy jedna zaprzyjaźniona firma, która nam zbiera butelki, powiedziała, że no sorry Sławek, ale nie będziemy ci zbierać, bo z kaucji odzyskamy jakieś 5-6 tysięcy. Okazało się, że nie odzyskają tych pieniędzy, bo pracownicy po prostu zaczęli butelki wynosić do domu. Więc ani oni nie mają z tego korzyści, ani ja nie mam z tego korzyści, ale poradziliśmy sobie. Polak potrafi, Polak zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie, więc daliśmy radę i będzie tak jak w poprzednich latach.
1: Czyli ekipy dostały butelki i folię.
0: Taśmę klejącą, folię stretch. No i teraz samodzielnie projektują i budują właśnie te pojazdy wodne, jeżeli możemy tak to nazwać. Zobaczymy, co w tym roku będzie się działo. Jeżeli są używane jakieś materiały, powiedzmy dodatkowe, żeby to były materiały niezatapialne. Znaczy, generalnie to jest tak, że część zespołów robi te dodatkowe ozdoby na czas właśnie tej wystawki, prezentacji, później zdejmują to, ale część zespołów ma to już powiedzmy na stałe zamontowane. W niedzielę około godziny 11 na tym trawniku, gdzie jest napis Młyny Rotera, będzie wystawka, tam już po prostu te łodzie zwieziemy i już będą zespoły się prezentować i zespoły siebie i swoje łodzie. Później schodzimy, zespoły schodzą tutaj na wysokości schodów, tych, które się schodzi do wody, schodzą, tam się zwodują. Tam robimy jeszcze przy okazji i prezentację zespołów, ale ten wyścig, nie wyścig, tylko konkurs hałasowy, czyli zgromadzenie kibice, gwiżdżąc, stupiąc, hałasując, tudzież używając różnego sprzętu typu wuwuzele, robią hałas, a my to mierzymy z dokładnością do 1 decybela. Zespoły schodzą, wodują się, spływają do mostu na Mostowej, czyli tam na wysokości barki Lemara. Tam są rozwieszone liny z miejscami, które wcześniej zostały rozlosowane. No i wracają pod prąd w stronę Wyspy Młyńskiej, czyli taka wirtualna meta jest między Operą a Wyspą Młyńską. No gdzie, i tam się wyścig kończy.
1: Gdzie najlepiej stanąć, żeby to dobrze wszystko widzieć?
0: I to jest trudne pytanie, dlatego że tu jest wiele, wiele rzeczy, które właściwie no, trudno mi powiedzieć, bo i sam start jest przeciekawy i prześmieszny, bo oczywiście ja zawsze powtarzam wszystkim, rozpłyńcie się powoli, wyścig rozgrywa się na dystansie, ale w momencie, kiedy pada sygnał startu, to się woda gotuje, i tam się zaczyna po prostu, jak to się mówi kolokwialnie, cyrk na kołach, bo jedni w prawo, drudzy w lewo, ci zajeżdżają, tam ci się szczepili, więc tam jest dużo, dużo zabawy. Na samym dystansie oczywiście też się dużo dzieje, więc można jakby wzdłuż brdy bulwarami sobie iść i obserwować cały wyścig. No i meta jako meta, gdzie czasami, no może nie fotokomórka, ale faktycznie w zespoły wstępują dodatkowe siły, żeby tą konkurencję, która jest pół metra przed nami, jednak prześcignąć, więc tam się, no trudno powiedzieć, wszystko jest ciekawe. Najlepiej byłoby iść od początku do końca.
1: A jaka jest główna zasada tego wyścigu? Czyli tyle osób, ile zaczyna wyścig, tyle samo musi skończyć? Czy ktoś może odpaść po drodze?
0: No zdarzało się, że nurt brdy, który nie jest jakiś straszliwy, okazywał się zbyt silny dla niektórych zespołów i bywały rzeczywiście lata, kiedy jedna ekipa już była na mecie, a druga jeszcze nie wystartowała. No i wtedy, jeżeli już przekraczamy po prostu jakiś czas, gdzie widzimy, że już nie dadzą rady, że jednak się zacięło dokumentnie, no to woprowcy wtedy scholują taką ekipę na linię mety.
1: W trakcie tego wyścigu może się wszystko wydarzyć, może ktoś wypaść z tej łódki, no to musi się na nią wdrapać?
0: Był kiedyś taki wyścig, gdzie startowali, w jednej z ekip startowało dwóch ludzi, dwóch aktualnych wicemistrzów olimpijskich w wioślarstwie. I oczywiście zaczęły się dyskusje, że no ale Sławek, ale przecież to jest nieuczciwe, oni mają przewagę. Nie, oni są wioślarzami, nie są Kanadyjkarzami, więc jedyną przewagę, jaką mają, to wydolnościową. Natomiast okazało się, że jedna ekipa ich trochę zablokowała, wystartowali i jeden z tych wicemistrzów wpadł do wody, a chłopacy zorientowali się, że jego nie ma, kiedy byli na mecie, więc został biedak w wodzie. Woprowcy go oczywiście wyłowili, no bo kapoki i tak dalej, więc jakby nie było niebezpieczeństwa. Natomiast śmieję się, że adrenalina była tak mocna, że zorientowali się na mecie, że jego nie ma.
1: O bezpieczeństwo nikogo nie musimy się obawiać, bo tak jak mówisz, będą nad tym czuwać specjaliści, woprowcy.
0: Tak, woprowcy wszyscy są wyposażeni w kamizelki, w kapoki, więc tutaj problemu jako takiego nie ma. Znaczy, rzadko się zdarza, że rzeczywiście ktoś wpadnie w trakcie. Jeżeli już, to bardziej na starcie zdarzało się, że ktoś tam wpadł, no ale to jest wtedy czas, żeby się z powrotem wdrapać i tak dalej. Więc generalnie zespoły kończą w takich składach, w jakich zaczynały. Gorąco zachęcam, żeby przyjść wcześniej, zobaczyć właśnie z bliska te łodzie, bo jak już one są na wodzie, to już z daleka nie widać i że to są butelki, i jakie tam są ozdoby i tak dalej. Także serdecznie zapraszam, żeby tą wystawkę zobaczyć przed wyścigiem, być może i w tym konkursie hałasowym uczestniczyć. Dużo frajdy, dużo, dużo zabawy i mam nadzieję, że pogoda nam dopisze, chociaż pogoda dla zespołów to nie ma takiego znaczenia. Duch walki na pewno będzie, bo już się zespoły odgrażają, że będzie zacięta walka o zwycięstwo i nie tylko, bo to też taka śmiesznostka, którą w zeszłym roku wprowadziliśmy. Mieliśmy parę dodatkowych sponsorów, no i ustaliliśmy między innymi nagrodę, czy powiedzmy nagrodę pocieszenia, nazwijmy to w ten sposób, za zajęcie ostatniego miejsca. I ku mojemu zaskoczeniu dwie ekipy wpadły na pomysł, że będą walczyć o to miejsce. Więc no i są takie trochę zaskakujące rozwiązania w wyścigu.
1: Ważne, że jest wesoło.
0: Nie dla wszystkich liczy się zwycięstwo. Najważniejsze, żeby była zabawa i większość zespołu właśnie traktuje to jako zabawę. No i tej wersji się trzymajmy.

0: Bydgoszczy, przypomnę, odbędzie się 20 i 21 czerwca na Wyspie Młyńskiej. Rowerzyści mogą już korzystać z nowej kładki nad magistralą węglową wzdłuż ulicy Fordońskiej. Mogą z niej korzystać też piesi. Przeprawa nosi imię bydgoskiej masy krytycznej. Jej budowa kosztowała 10 milionów złotych. Do końca czerwca można zgłaszać propozycje projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Wnioski można zgłaszać elektronicznie na stronie bdgbo.pl. Do wydania jest 16 milionów złotych. Projekty może zgłosić każdy mieszkaniec Bydgoszczy. Nie jest wymagane zameldowanie na terenie miasta. Remont drogi pokrzyżował plany bydgoskiego święta cyklicznego. Rajd do Ostromecka odbędzie się prawdopodobnie w ostatni weekend wakacji. Organizatorzy nie dostali zgody na przejazd z powodu remontu drogi na odcinku Strzyżawa-Ostromecko.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwalska. Cenna lekcja dla uczniów z Bydgoszczy. W Myślęcinku służby zorganizowały Akademię Bezpieczeństwa. Młodzież tuż przed wakacjami może nauczyć się udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa nad wodą czy w ruchu drogowym. Mówi Michał Łazur z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
3: Akademia Bezpieczeństwa, bezpieczne wakacje. 20. edycja wydarzenia tutaj, gdzie razem z różnymi służbami z naszego regionu, razem z partnerami spotykamy się z młodzieżą ze szkół podstawowych tutaj powiatu oraz miasta Bydgoszczy i rozmawiamy z nimi o bezpieczeństwie.
4: Czyli co mówicie, żeby na co uważać, czego unikać?
3: Jest tutaj bardzo dużo partnerów, którzy bardzo szeroko mówią o kwestii bezpieczeństwa i o bezpieczeństwie drogowym i o bezpieczeństwie tutaj takim publicznym. Rozmawiamy o także zachowaniu w kolei, o zasadach funkcjonowania na kąpieliskach. Są także przedstawiciele organizacji BORPA, z którymi rozmawiamy o modzie na życie takie bez uzależnień, o dbaniu o siebie, o swoje relacje. Mamy też tutaj stanowisko służby zakonu maltańskiego, którym dzieciaki uczą się pierwszej pomocy. Na stanowisku tutaj policji rozmawiamy o zasadach właśnie wezwania tej pomocy, o zasadach właśnie jak sobie radzić w takich sytuacjach, żeby być tą osobą, która podejmuje tą interwencję, być tą osobą, która nie odwraca się, tylko pomaga. Odpowiadamy na pytania młodzieży tutaj, oni są bardzo zaciekawieni tutaj pracą, ale też różnymi jakby rzeczami, które tutaj spotykają. Więc mają okazję na spokojnie porozmawiać. Czerwiec to jest dla nich taki okres, gdzie już jest koniec takiej nauki. Jest też ostatni moment przed wakacjami, żeby się z nimi spotkać, żeby porozmawiać o tych podstawowych zasadach, o tych rzeczach, które są najistotniejsze, o ich bezpieczeństwie, tak? Dlatego stąd jest to spotkanie. Jest także edycja jesienna we wrześniu, gdzie się spotykamy i rozmawiamy o bezpieczeństwie powrotu do szkoły, żeby te zasady im przypomnieć. Teraz spotykamy się i z nimi rozmawiamy o wakacjach.
4: Chyba trzeba nadal o tym mówić, prawda? Bo dochodzi do różnych sytuacji, czy to nad wodą, czy to nawet na ulicy, prawda? Hulajnogi, zmieniły się przepisy, więc trzeba cały czas docierać do młodzieży.
3: To prawda, profilaktyka jakby musi być cały czas kontynuowana. Też podejmujemy działania nie tylko z młodzieżą, ale rozmawiamy z rodzicami w szkołach, na zebraniach, rozmawiamy z innymi podmiotami, ponieważ żeby ta profilaktyka była skuteczna, musi być ona realizowana na każdej etapie, tak? I z młodzieżą, i z dorosłym, i z nauczycielami, żeby działać kompleksowo, żeby to pozostało w głowie. Te zasady, to bezpieczeństwo, to dbanie o siebie. Dlatego między innymi jest to dzisiejsze spotkanie i ta okazja poświęcenia dla nich, żeby odpowiedzieć im na ich pytania, odpowiedzieć na ich potrzeby.
4: O tych hulajnogach też mówicie?
3: Mówimy, mamy też tutaj stanowisko odnośnie hulajnog. Teraz w czerwcu zmieniły się przepisy, wszedł obowiązek posiadania kasku na tutaj między innymi na rowerze, na hulajnodze elektrycznej do 16 roku życia tutaj. Dodatkowo zmieniły się przepisy odnośnie hulajnóg elektrycznych, że trzeba mieć skończone 13 lat, żeby jeździć taką hulajnogą, więc poruszamy też kwestie, przemycamy te zasady, przepisy bezpieczeństwa trochę w formie takiej łatwiejszej do zrozumienia, poprzez zabawę, poprzez jakieś wspólne tutaj pokazy, żeby ta forma była bardziej zjadliwa dla młodzieży.
4: No bo trzeba o tym mówić, bo to się widzi na ulicach, prawda? Widać, jak ktoś jedzie na przykład bez kasku hulajnogą, mówią

0: młodzieży, czy w dwie osoby na przykład, to jest też plaga.
1: To jest prawda. Może plaga to jest kwestia tego, że hulajnogi elektryczne w ostatnim roku, dwóch, bardzo rozwinęła się dostępność tych hulajnog. Przez to coraz więcej widzimy, przez to coraz intensywniejsze są działania policji, straży miejskiej, innych służb, właśnie jeśli chodzi o profilaktykę, jeśli chodzi o przestrzeganie, egzekwowanie przepisów prawa. Też jest coraz więcej, prowadzimy spotkań także z rodzicami, żeby ich uczulać na to, co robi młodzież, co robią ich dzieci na tych hulajnogach, żeby informować ich, że przepisy są takie, że niektóre hulajnogi po blokowaniu mogą mieć bardzo duże prędkości, które przy normalnej prędkości zgodnej z przepisami jakby samo jeżdżenie może spowodować wypadek z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, jeśli będą nieszczęśliwe okoliczności, więc zwracamy na wiele rzeczy uwagę, której nawet rodzice czasami nie mają świadomości, że się wydarzają, a młodzież no jest sprytniejsza i ona dobrze wie o tym, co jest kupowane i jak wykorzystać to tutaj w takim potencjale, który nie jest zgodny z przepisami.
0: Nawet rodzice mogą nie wiedzieć, że ta hulajnoga ma taką moc.
1: To prawda, rodzice mogą nie wiedzieć o tym, że hulajnogę można odblokować, mogą nie wiedzieć, że może ona się poruszać z taką prędkością. Dlatego mówię, razem ze Strażą Miejską i innymi podmiotami rozmawiamy nie tylko z młodzieżą, nie tylko im przedstawiamy te zasady bezpieczeństwa, zasady, te przepisy, które ich obowiązuje, ale rozmawiamy także w szkołach, na zebraniach z rodzicami, rozmawiamy poprzez różnego przekazy właśnie medialne chociażby, uczulamy dorosłych, nas wszystkich, żeby jesteśmy odpowiedzialni za to bezpieczeństwo, nie tylko nasze, ale także tej młodzieży, tych dzieciaków, którzy mają przed sobą całe życie i niestety mają też taką swoją fantazję, która jest piękna, ale ona powoduje, że oni przekraczają pewne bariery, czasami poprzez eksperymentowanie i to kwestia takiego dotarcia i wytłumaczenia im, dlaczego zagraża to bezpieczeństwu, takie trochę stworzenie wyobraźni dla nich.
0: Mówicie o tym szczególnie teraz, po tych zmianach.
1: Tak, przepisy się teraz zmieniły, one się już weszły kilka miesięcy temu, one teraz wyszły w życie w czerwcu, ale ta praca jest cały czas, jakby od kilku lat już tutaj w Bydgoszczy kwestia hulajnog elektrycznych też jest poruszana. W tamtym roku i dwa lata temu mieliśmy chociażby debatę na temat bezpieczeństwa hulajnog elektrycznych, gdzie także rozmawialiśmy z młodzieżą i różnymi instytucjami zaangażowanych w hulajnogi elektryczne. Rozmawialiśmy o tym, co zrobić, żeby zapewnić bezpieczeństwo, że poza tą frajdą, poza tym skutecznością tej hulajnogi, żeby było właśnie, żeby to bezpieczeństwo było zapewnione, tak?
0: Takich kontroli trzeba się spodziewać.
1: Trzeba się spodziewać kontroli, trzeba się spodziewać, że będą egzekwowane kwestie, czy młodzież zakłada kaski, uczulamy na to rodziców. To nie jest kwestia, przepis jest przepisem, ale bezpieczeństwo jest ponad przepisem. To, żeby te dzieciaki wyjeżdżając, czy to na rowerze, czy na hulajnodze, bezpiecznie wróciły do domu.
2: O najpoważniejszych zagrożeniach trzeba mówić młodzieży tuż przed wakacjami, dodaje Zbigniew Białkowski ze Straży Miejskiej w Bydgoszczy.
3: Kolejne pokolenie, ponieważ 20 lat to już nawet kilka tych pokoleń tutaj dzieci, które tutaj brały udział na Akademii Bezpieczeństwa. To jest stały punkt naszego programu. Tutaj w czerwcu mówimy o bezpiecznych wakacjach, we wrześniu mówimy o bezpiecznej drodze do szkoły, kiedy już wrócą. Teraz będziemy tutaj też, teraz tłumaczymy, uczymy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Czasy są trudne, trzeba umieć się zachować, trzeba wiedzieć, co zrobić w przypadku, gdy zdaje się, jest jakieś zagrożenie, gdy jest jakaś krzywda. Tego dzisiaj też uczymy. Zmieniają się przepisy w ruchu drogowym, też musimy uczyć o tych zmianach, o tych kaskach, o hulajnogach, tak żeby dzieci wiedziały, jak poruszać się po drogach publicznych. Wiele się rzeczy zmienia, dużo rzeczy jest ważnych, a te instytucje, które tutaj wszystkie są, w swojej dziedzinie po prostu pomagają, aby te bezpieczne wakacje stały się naprawdę bezpieczne.
0: Na przestrzeni lat Akademii Bezpieczeństwa tak naprawdę zmieniła się, no tak jak pan wspomniał, technologia, bo jest internet, są hulajnogi elektryczne, więc no, o kolejnych tutaj zagrożeniach trzeba mówić.
3: Tak, no trzeba dostosowywać się oczywiście do zagrożeń, które występują. Dlatego też dzisiaj z Komendy Miejskiej Policji jest grupa, która zajmuje się przestępstwem internetowym i o tym właśnie opowiada, przestrzega i uczy. My z kolei mocno nastawiliśmy się na zmieniające się przepisy w ruchu drogowym

0: na hulajnogi elektryczne, bo cóż, wiek został podwyższony do 13 roku życia. Obowiązek posiadania karty rowerowej. Nie każde dziecko wie, że to jest ważne. Karta rowerowa jest bardzo ważna. No i obowiązek noszenia kasku, który wszedł w czerwcu teraz tego roku do 16 roku życia. To wszystko wpływa na bezpieczeństwo. I tego dzisiaj uczymy. Mówimy o tym, uczymy. Dzieci mogą ubrać się w odblaski, mogą ubrać się w kask, mogą nawet przymierzyć się do roweru hulajnogi elektrycznej czy hulajnogi zwykłej.
1: Trzeba spodziewać się kontroli w takim razie, skoro mówimy o bezpieczeństwie i tak zapobiegamy trochę, no czy też młodzież musi się spodziewać, że na ulicę spotka funkcjonariusza?
0: Oczywiście, że tak. Przestrzeganiem przepisów zajmuje się Straż Miejska w Bydgoszczy i Policja przepisów ruchu drogowego. Jak najbardziej mogą spodziewać się użytkownicy, że będziemy kontrolować, czy użytkownik takiej hulajnogi elektrycznej, będący w wieku do 18 roku życia, posiada kartę rowerową i czy ma uprawnienia na poruszanie się, czy ma kartę rowerową, to jest raz, ale czy jest dobrze ubrany, czy ma kask zabezpieczający, to jest wszystko ważne i to wszystko będzie podlegało kontroli tutaj przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. My cały czas do końca roku szkolnego mamy akcje, mamy również akcje zaplanowane w szkołach, gdzie są półkolonie organizowane. Mamy dwie akcje 7 lipca, 13 lipca też z półkolonistami, tak żeby w trakcie wakacji jeszcze im przypominać o tym. Niemniej jednak uczymy również w szkołach tutaj przepisów drogowego bezpieczeństwa w okresie wakacji. Jesteśmy referatem profilaktyki, pomagamy szkołom, żeby zagrożeń było jak najmniej.
2: Akademia Bezpieczeństwa jest skierowana do uczniów z Bydgoszczy i okolic.
3: Bardzo fajnie jest, dużo można się nauczyć.
1: A czego na przykład?
3: O karcie rowerowej, o znakach, o bezpieczeństwach w internecie.
4: Bezpieczeństwo w wodzie, pomoc.
1: A co jest takiego najważniejszego właśnie, co wyniesiecie z tej lekcji tutaj takiej plenerowej przed wakacjami? Co dla ciebie?
5: Żeby na pewno uważać w internecie i jak postępować, kiedy na przykład ktoś zacznie przestanie oddychać albo znajdziemy kogoś, kto po prostu leży i nie oddycha. Gdy osoba leży, najpierw sprawdzamy, czy oddycha. Gdy nie oddycha, patrzymy, czy ktoś w pobliżu nie jest może dorosły i czy po prostu, no ktoś dorosły, czy po prostu umie to lepiej, a jak nie, to dzwonimy na 112 i wysłuchamy się poleceń.
1: I zawołać pomoc.
5: Tak.
1: To ważna lekcja, ciekawa lekcja, tak, taka plenerowa.
5: Tak, tak, bardzo ciekawa.
1: Bo nie w klasie, tylko na powietrzu.
5: Tak.
1: Słuchajcie, też jest tutaj mowa, bardzo taki świeży temat można powiedzieć, czyli hulajnogi. Wiecie, jak na takiej hulajnodze bezpiecznie się poruszać?
5: No tak, nie można we dwóch.
1: Dlaczego?
5: Ponieważ po prostu robisz to wypadkiem i mandatem.
1: Widziałaś kiedyś taką sytuację? Zdarzało się?
5: Widziałam. Nawet raz brat mnie uratował przed takim czymś, że po prostu jak wracaliśmy do szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby mnie po prostu nie wjechały. Bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami.
1: Teraz nawet jest obowiązek noszenia kasku, prawda?
5: Tak, do 16 roku życia.
1: I co sądzisz?
5: Że nawet dobrze. Ja na przykład rok temu jeszcze nie jeździłam z kaskiem. Po prostu nie sądziłam, że mam taką potrzebę, a teraz już mam.
1: Dlaczego to jest ważne?
5: Żeby jak na przykład kiedy się przewrócisz, to żeby sobie nie zrobić nic z głową.
1: Też była mowa o tym zachowaniu nad wodą. To też jest bardzo ważne, prawda? Czego nie robić?
3: Nie skakać na główkę i bezpiecznie pływać.
1: Dlaczego nie można skakać na główkę?
3: Bo można sobie złamać kręgosłup.
6: Była mowa o znakach drogowych.
1: Jak się poruszać?
6: Tak. I że można jeździć dopiero od 10 lat, jak się ma kartę rowerową.
1: O bezpieczeństwie nad wodą też było?
6: Było. Było mówione, że nie można skakać na głowę i nie można pływać w
7: nieznanych i niedozwolonych miejscach.
1: A dlaczego?
7: Dlatego, że może być niebezpiecznie właśnie.
1: Nigdy nie wiadomo, co w tej wodzie jest.
6: I można tylko pływać, kiedy jest biała flaga.
7: Że na hulajnodze elektrycznej można jeździć, kiedy ma się kartę rowerową od 13 chyba lat.
1: A kask?
6: Kask trzeba mieć zawsze.
1: Dlaczego on jest taki ważny?
6: Bo chroni naszą głowę.
1: Wy jeździcie na hulajnodze?
8: Ja na hulajnodze i na rowerze.
1: I o czym w takim razie pamiętasz, jak idziesz na hulajnogę na przykład?
8: Ja właśnie zawsze pamiętam o kasku.
2: To była już 20. edycja.
9: SK Bydgoszcz.
2: Z komina kamienicy wydobywał się czarny, duszący dym. Interweniowali bydgoscy strażnicy miejscy. W piecu jednego z mieszkań znaleźli m.in. płyty meblowe i przewody elektryczne oraz malowane drewno. Lokatorka mieszkania przyznała, że w ten sposób podgrzewała wodę na kąpiel. Została ukarana mandatem w wysokości 500 zł. Kilkaset rowerowych stojaków pojawi się w Bydgoszczy. Ustawione zostaną w najbliższym otoczeniu terenów rekreacyjnych, obiektów handlowych oraz przy przystankach. O ich lokalizacji zdecydowali sami mieszkańcy. Stojaki w Śródmieściu będą w grafitowym kolorze z ozdobnymi elementami. Pojawią się m.in. w Myślęcinku, na Wojska Polskiego, na Kielski, Glinki, Kossaka czy Skarżyńskiego.
9: SK Bydgoszcz News.
1: Dawid Olszewski, to jest bydgoski magazyn reporterów Radia SK. Bydgoszczanka zaprasza na leśne kąpiele. Marta Zikora, socjolog i trenerka lasoterapii, prowadzi specjalne warsztaty, w których natura odgrywa kluczową rolę. Spacer po lesie daje dużo więcej korzyści niż mogłoby się wydawać.
10: Chętnie wysyłam samą siebie i wszystkich dookoła, szczerze mówiąc, na spacer i do lasu, i do parku. Bo do parku też bardzo zachęcam. To jest w ogóle zabawne, te kąpiele leśne. Mówię o tym wprost, bo sama się kiedyś z tego trochę śmiałam. Kąpiel leśna to jest przełożenie na język polski pojęcia shirinyoku. To jest koncepcja, która wywodzi się z Japonii. I kiedy tłumaczymy w takim powiedzmy swobodny sposób to shirinyoku, to pojawia się nam kąpiel leśna. A dlaczego kąpiel leśna? Bo tak jak kąpiel w wodzie, zanurzamy się w lesie wszystkimi zmysłami. Jesteśmy uważni tu i teraz, stąd to pojęcie kąpieli leśnej. Ja przyznaję, że rzadko używam tego słowa, tego pojęcia kąpiel leśna, bo kiedy o tym mówię, to widzę, że ludzie się tak podśmiechują. O, kąpiel leśna, to co? Czy wy tam się kąpiecie, to może na golasa w tym lesie? Na moich warsztatach w lesie nie kąpiemy się na golasa. To jest po prostu spokojny, uważny spacer, kiedy zanurzamy się wszystkimi zmysłami, których często nie wykorzystujemy tak świadomie. I to jest ten moment, żeby się zatrzymać, żeby być tu i teraz, trochę się połączyć z naturą, albo po prostu być w uważności w lesie. Ja też zapraszam do różnych aktywności, które bardzo wyciszają, pomagają właśnie złapać oddech, ale też to jest bardzo dobrze przebadane.
11: No właśnie, co nam da taki długi, regenerujący zmysły, pewnie trochę spacer w lesie?
10: Właśnie to jest świetne. Przez to, że sama pracuję naukowo i badawczo, to nie mogłoby być bez badań. Jeśli to nie byłoby przebadane, ja bym w to nie weszła. Jest dobrze przebadane, nie tylko w Japonii, bo w tej chwili ta lasoterapia rozprzestrzeniła się i spopularyzowała na całym świecie. Dlatego jest bardzo dużo badań, które potwierdzają, po pierwsze, że właśnie takie zanurzenie się w lesie redukuje stres. Czyli hormon kortyzol nam obniża się, my się właśnie regulujemy, odstresowujemy, wyciszamy i jednocześnie poprawia nam się układ odpornościowy, dlatego że drzewa, rośliny wydzielają substancje chemiczne, są to fitoncydy, terpeny, olejki eteryczne i w momencie, kiedy wchodzimy do lasu, wąchamy te dobroczynne substancje prozdrowotne i one nam pomagają regulować układ odpornościowy. Także takie regularne kąpiele leśne może się okazać, że są naprawdę bardzo prozdrowotne, nie tylko przyjemne, nie tylko relaksujące, nie tylko obniżające nasz kortyzol, ale też po prostu działające na nasze zdrowie.
11: Tam krótko jeszcze nie ma kleszczy dodatkowo.
10: Myślę, że ludzie, jakby często też słyszę takie opinie, nie, ja nie wejdę do lasu, bo się boję, przecież tam mogę się zgubić. W lesie to nie wiadomo, wilki podobno są, a to te wilki i niedźwiedzie takie niebezpieczne. Do tego kleszcze. Co się stanie, jak ja, nie wiem, jakiś komar mnie, komar to może nie jest jeszcze tak źle, ale te kleszcze. Czyli mamy tyle mitów związanych z lasem, w ogóle to jest bardzo ciekawe. I to jest też okej, że my się tego boimy, bo ja tego nie neguję, bo mamy różne lęki w sobie. Czasami warto je oswoić, jakby przyjrzeć przyjrzeć się im. Myślę sobie, że mimo wszystko warto spróbować pójść na spacer do lasu czy do parku, nawet jak czujemy różne lęki, chociaż na chwilę spróbować się przełamać. Może to nam pomoże. Może ten lęk to jest coś więcej niż tylko lęk przed kleszczami czy przed wilkami w lesie.
11: A są badania na temat tego, ile taki spacer powinien trwać, żeby on rzeczywiście te korzyści, na których nam zależy, przyniósł?
10: Są różne badania. Ja dotarłam nawet do badań, które mówią, że takie regularne spacery uważne, bo to jest bardzo istotne. Czyli to jest spacer w lesie, w parku, ale uważne. Czyli nie biegniemy przez ten park i las. Czyli 15-20 minut regularnie, przed raz w tygodniu, już pomaga nam obniżyć stres, wyciszyć się i te wszystkie dobroczynne właściwości, które daje nam natura. Natomiast standard mówi o 2-3 godzinach. Ja też prowadzę takie warsztaty właśnie, które trwają około 2-3 godzin, bo o tym mówi dużo badań. Żeby te wszystkie parametry, stres, ten układ odpornościowy, że to wszystko zaczęło działać, co się dzieje z nami w lesie, potrzeba około 2-3 godzin. Nie trzeba robić tego codziennie, absolutnie. Tego nie wiem, czy byśmy w ogóle oczywiście dali radę, nawet po prostu, nawet gdybyśmy mieli tyle czasu. Wystarczy raz na, nie wiem, 2-3 tygodnie, raz na miesiąc byłoby idealnie. Wtedy cały czas jesteśmy podtrzymywani właśnie tym lasem i często możemy do tego wracać.
11: Kiedy na co dzień mamy bodźce z różnych stron, jesteśmy bombardowani, czasami się bombardujemy, no to kiedy zostajemy sam na sam ze sobą w lesie, to co robić przez te 2 godziny?
10: Tak, bo to jest trudne. To znaczy, kiedy sami idziemy do lasu, ja wiem to po sobie, mimo że sama prowadzę te warsztaty, to jeśli jestem sama w lesie 2 godziny, to już jakby potrafię wracać do tej uważności, ale to jest trudne. Także to nie jest tak, że pójdziemy teraz do lasu, jesteśmy na maksa przebodźcowani, jest tyle się dzieje w ciągu dnia. No i my idziemy do lasu na 2 godziny i wszystko absolutnie, jesteśmy w stanie przez te 2 godziny być w absolutnej uważności. Nie, to nie jest takie proste. Po to jest tak naprawdę, po to są te warsztaty trochę, że był ktoś, trener, trenerka, który pomoże być w tej uważności, bo w odpowiednim momencie podpowiada, co robić, żeby wrócić do tej uważności. Też są aktywności, które właśnie nam pomagają być tu i teraz, bo nie jest to proste i myślę, że każdy z nas o tym wie.
11: Czy jakaś leśna joga, przytulanie się do drzew?
10: Leśna joga to jest coś innego. Nie słyszałam o leśnej jodze, ale sama spróbowała.
11: To jakie to aktywności?
10: Na przykład, jeśli mówimy o tym przytulaniu się do drzew, to jest dość mityczne i z jednej strony trochę mnie to bawi, bo często jest takie skojarzenie, a coś robicie w lesie, czyli przytulacie się do drzew. Jest różnie. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią się przytulać do drzew. Ja nie jestem tego fanką, a powiem wprost, ale o co chodzi na przykład z tym przytulaniem się do drzew? Oczywiście możemy to robić na takich warsztatach. Co jest ważne, to też jest przebadane, bo tak naprawdę chodzi o uziemianie. Kiedy dotykamy dłońmi drzewa, czy chodzimy boso po ziemi, nie betonie, to podkreślam, wtedy wyrównuje się nasz potencjał energetyczny. Nasz potencjał energetyczny z potencjałem ziemi. I to jest fizyka. I to mi się podoba, że to wszystko jest przebadane.
11: Fizyka brzmi jak magia.
10: Trochę tak, pewnie fizyk wypowiedział, że nie, fizyka, proszę pani, to jest nauka. Ja też się z tym zgadzam. I ja myślę sobie, że mimo, że to wszystko jest oparte na badaniach, dość twardych często, to nie zabierajmy sobie tej magii. Właśnie, jeśli ktoś ma ochotę się przytulić do drzewa i po prostu czuje się z tym, nie wiem, dobrze, jest mu przyjemnie, jest to fajne, to po prostu róbmy to. Nie wstydźmy się tego. Jeśli coś sprawia nam przyjemność, to czemu nie?
11: A jak się pani czuje po takim 2-godzinnym spacerze po lesie?
10: Bardzo przyjemne. Jest taki bardzo głęboki relaks. Jest otwarcie zmysłów, bo to jest ważne. Czujemy inaczej. Kiedy drugi raz idziemy po takiej kąpieli leśnej, nie wiem, po takich warsztatach w lesie, drugi raz idziemy do lasu, czujemy się inaczej. Inaczej odbieramy ten las. Potrafimy szybciej być uważni, szybciej być tu i teraz. Potrafimy już otworzyć te zmysły. Bo tak mówimy, my często mamy je trochę blokowane. Głównie używamy wzroku i ten wzrok jest mocno przeciążony na co dzień, a w lesie wszystkie zmysły zaczynają działać. I to jest takie otwarcie na zmysły z jednej strony, z drugiej strony bycie w takim relaksie, w takim wyciszeniu. Czyli wychodzimy z takich warsztatów z uśmiechem. z takim nowym wrażeniem, że wow, tyle razy byłam w lesie, albo słyszałam, tyle razy byłem w lesie i ja czegoś takiego nie przeżyłem. To tak można inaczej spojrzeć w ogóle na las, na siebie też?
11: Nie, powiedziała Pani o tym, że używamy na co dzień wzroku oczywiście i patrzymy w ekrany. No w lesie patrzymy przede wszystkim przed siebie, czyli na dalszą odległość, no i widzimy zieleń, więc ten wzrok chyba odpoczywa.
10: W lesie zdecydowanie. Zresztą często się zaczyna, tak słyszę, że często się o tym mówi, żeby ten wzrok trenować, czyli patrzeć w ciągu dnia daleko, blisko. Głównie jesteśmy skupieni na telefonie, który jest blisko naszych oczu, czy na laptopie. Kiedy cały czas patrzymy blisko, to ten wzrok po prostu jest osłabiony. W lesie on cały czas w naturalny sposób działa, ćwiczymy go i myślę, że to jest ważne, żebyśmy w ten sposób też do tego podchodzili. Wsłuchajmy się w to, co jest wokół nas. W lesie jest łatwiej, bo nie ma zgiełku miasta. Natomiast podpowiem, że w parku jest ciekawiej czasami, dlatego że jest bardzo dużo ptaków. Ptaki są oswojone z jakby obecnością ludzi, więc je słychać dużo intensywniej, nawet zimą. I też od razu można je poobserwować. Jest coś takiego jak ptakoterapia. I to jest też przebadane i to działa bardzo terapeutycznie. Więc są różne możliwości i korzystajmy z tego, jeśli tylko możemy. Jeśli mamy ten czas, mamy tę wolną sobotę, to ja proponuję po prostu pojechać do lasu, pójść do parku, nawet na krótko.
1: Marta Sikora podkreśla, że korzyści płynące z obcowania z naturą i spacer po lesie mają swoje potwierdzenie w badaniach. Warto zaglądać do lasu czy miejskiego parku o każdej porze roku.
9: SK Bydgoszcz.
1: Wyjątkowa kolekcja w bydgoskim Pogotowiu. Stare odbiorniki radiowe zdobią każdy pokój w budynku administracyjnym stacji. Niektóre egzemplarze są jeszcze z czasów powojennych, mówi rzecznik wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy, Krzysztof Wiśniewski.
12: Tutaj jakby te radioodbiorniki, stare radioodbiorniki z czasów tak naprawdę lat 50., 60., 70., ale też takie nowocześniejsze, powiedzmy z lat 80., 90., jeżeli możemy nazwać, że są nowocześniejsze.
1: Późniejsze,
12: dokładnie. Są tak naprawdę w każdym biurze w administracji pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy. To jest duża pasja naszego dyrektora do spraw medycznych, doktora Paciorka, ale także moja. Więc tych radioodbiorników tutaj jest dosyć sporo. Każde, zaznaczam, działa. Dlaczego takie hobby? No myślę, że z naszych tutaj czasów dzieciństwa, kiedy słuchaliśmy tylko radia, gdzie tej telewizji praktycznie nie było, albo były dwa kanały i to biało-czarne, a radio było wszędzie i gdzie tylko nie poszło się, czyli do dziadków, kiedy rodzice nas posyłali do dziadków, zawsze ten radioodbiornik był włączony i myślę, że ta pasja z tamtych czasów przetrwała. No, słuchanie radia z takich starych radioodbiorników jest zupełnie inne. Jak my tutaj mówimy, że te radia mają duszę, więc zawsze tutaj to radio, któryś z tych starych radioodbiorników gra i jest zupełnie inny odbiór. Patrząc nawet na te odbiorniki i słuchając tego radia z takiego właśnie urządzenia, no te wspomnienia cały czas gdzieś tam odżywają i myślę, że nie ma chyba, nawet gdybyśmy kupili dzisiaj najnowocześniejszy odbiornik, piękny i ze złotymi końcówkami przewody, nie odda tego, co mają te stare radioodbiorniki, tej właśnie duszy i muzyki, zupełnie inne.
1: Próbuje się nawet tak odtworzyć tego rodzaju klimat retroradia,
12: tam
1: już jest nawet wejście na USB, prawda?
12: No właśnie, to już psuje klimat, już sama moja świadomość, że to jest nowoczesny odbiornik i ma to wejście Bluetooth czy na USB, no to już jakby psuje całą radość słuchania z tych odbiorników, ale także serwisowanie tych starych odbiorników, czy tak przywracanie ich do życia, bo no nie wszystkie odbiorniki z tamtych czasów od razu są przydatne do słuchania i działają, więc cały ten proces odnawiania, kiedy z martwego radioodbiornika nagle wydobywa się dźwięki i głos radiowy i piosenki, no jest zupełnie takim czymś nadzwyczajnym, ta cała droga ożywiania tych radioodbiorników i potem słuchania tej muzyki. Z tych właśnie fajnych, drewnianych, prawdziwych drewnianych radioodbiorników z tym oczkiem zielonym, jak Państwo, którzy się może znają na starych radioodbiornikach, świecące fajne oczko zielone, tak zwane oczko, to pewnie osoby, tak jak wspomniałem, które mają może być jeszcze takie radioodbiorniki gdzieś u dziadków, pradziadków, no jest zupełnie, zupełnie fajnym odbiorem.
1: Bo to jest i specyficzny dźwięk, prawda?
12: Tak, dokładnie. Te głośniki naprawdę są bardzo wysokiej jakości, porównywalne do dzisiejszych. Tutaj były montowane naprawdę dużej jakości głośniki i ta obudowa, typowo drewniane, są ciężkie radia, powodują, że to wszystko działa ze sobą bardzo fajnie i ten dźwięk jest inny niż z plastikowych, nowoczesnych radioodbiorników.
1: I one bardzo dobrze komponują się, nadal komponują się w takim wystroju mieszkania na przykład.
12: Tak, no powiem więcej, no to u nas akurat większość tych radioodbiorników pogotowie ratunkowym Bydgoszczy działa, bo taka jest nasza pasja, tutaj dyrektor nasz do spraw medycznych, dr Paciorek, robi regenerację tych radioodbiorników i tutaj wszystkie praktycznie, każdy kierownik działu, każdy pracownik został obdarowany tym radiem, jak są radioodbiorniki, czy też adaptery, gramofony i tak dalej, więc tutaj możemy przejść przez nasze pogotowie i będzie taki mały...

0: Wiesz, jest chętnie słuchane w pogotowiu.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwalska. Kąpielisko Kościół Niezgody. W Bydgoszczy plan budowy otwartego obiektu budzi emocje. Społecznicy sprzeciwiają się inwestycji obok. Twierdzą, że ucierpi ekosystem Parku Centralnego. To powinno być miejsce spokoju, uważa Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew Monitoring Obywatelski Drzew.
3: Ta petycja powstała już jakiś czas temu, natomiast teraz przypomnieli nam o niej sami mieszkańcy. No, my tematem Parku Centralnego zajmujemy się od samego początku, od 2021 roku, jak pojawiły się publicznie pierwsze koncepcje dotyczące budowy kąpieliska, basenu w tym miejscu. Natomiast no, teraz jest duża mobilizacja społeczna. Też nie ukrywam, no, cieszymy się, że tylu mieszkańców się zaangażowało w ten temat, tylu mieszkańców walczy o to, żeby Park Centralny pozostał miejscem spacerów, miejscem spokoju, miejscem, w którym mamy piękną przyrodę i w której mamy tą naturalną retencję. Cały czas władze miasta mogą jeszcze zrezygnować z budowy tego kąpieliska. Można je wybudować w innej części i wydaje nam się, że na tym etapie te straty, przede wszystkim straty finansowe będą mniejsze niż to, co będzie związane z późniejszym utrzymaniem tego kąpieliska, ze zniszczeniem przyrody. Natomiast mamy nadzieję, że jest jeszcze jakiś cień szansy na realizację tego kąpieliska przy Astorii. Tam, gdzie wydaje nam się, no, najwięcej głosów, które do nas docierają, no, właśnie mówią o tym, że tamto kąpielisko powinno być zlokalizowane. I mieszkańcy sami się angażują, przygotowują plakaty, piszą do nas też, jakby poproszono nas właśnie, żeby no, zawalczyć tą petycją, bo no, z jednej strony jest to takie narzędzie dostępne obywatelom, może się wydawać mało skuteczne, ale z drugiej strony no, jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, swoje zdanie i powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu. Park Centralny to takie bardzo wyjątkowe miejsce na mapie Bydgoszczy. Mamy tam łęgi, mamy podmokłe łąki, mamy duże bogactwo różnych gatunków, poczynając od bezkręgowców przez płazy, gady, ptaki. Mamy też drzewa, które są duże, dorodne, są zarośla i jest to takie miejsce, które pozwala się wyciszyć, pozwala zobaczyć taką naturalną przygodę, ale też jest taką naturalną gąbką, naturalną retencją dla Bydgoszczy. W czasach, w których walczymy z suszą w ogóle w Polsce, zwłaszcza w naszym regionie, gdzie widzimy po prostu, jak jest sucho we własnych ogrodach najczęściej, no to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność i przede wszystkim jest to takie miejsce, które ma specyficzny mikroklimat. Latem temperatura tam potrafi być 20 stopni niższa niż na rynku. No i to pozwala znaleźć ukojenie. No i też wpływa na dobrostan mieszkańców. Było tam obserwowanych ponad 70 gatunków ptaków, no ale też no, nie zapominajmy o płazach, nie zapominajmy o różnych roślinach, też częściowo ochronionych. Znaczy jakby bogactwem jest to, że to jest cały ekosystem i po prostu ta ingerencja, która jest planowana w tej inwestycji, zniszczy ten ekosystem, bo nie da się jakby oddzielić pewnych rzeczy. Przyroda to naczynia połączone. Na końcu tego wszystkiego jesteśmy my jako ludzie. No i w dobie zmian klimatycznych, planując takie inwestycje, podcinamy gałąź, na której siedzimy. Wszystko zależy tak naprawdę no, właśnie od prezydenta, od radnych. Każdą inwestycję można wstrzymać na każdym etapie i wydaje nam się, że im szybciej to nastąpi, tym po prostu straty przyrodnicze oraz inne będą mniejsze. Tak samo jeszcze przyrodnicy, Towarzystwo Przyrodnicze Kawka, ornitolodzy, tutaj był bardzo duży odzew, no ale jakby organizacje to jest jedno. No, największy odzew jest ze strony mieszkańców, który nas cały czas nie przestaje zaskakiwać. Ludzie robią własne plakaty, proponują różnego rodzaju działania. Powstał też taki nawet satyryczny rysunek pokazujący, rysunek, fotomontaż z kąpieliskiem umieszczonym przy Urzędzie Miasta. Także no, bardzo duże emocje ta sprawa poruszyła, ale to też pokazuje, że decyzje o niektórych inwestycjach no, nie zapadają do końca w jakiś taki transparentny sposób. Chodzi mi o to, że

0: nawet przeprowadzenie konsultacji no nie jest tutaj wsłuchaniem się w ludzi. Być może te konsultacje były robione z dobrą intencją, ale chyba do końca jednak tych emocji społecznych nie usłyszano. I też myślę, że tu władze miasta mogą być zaskoczone tym, jaki jest odzew ze strony mieszkańców.
1: Urzędnicy dostrzegają protesty ekologiczne, jednak ich zdaniem kopalisko odpowiada na potrzeby mieszkańców, mówi Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy.
2: Budowa otwartego kąpieliska to inwestycja oczekiwana przez Bydgoszczan od wielu lat, wyrażana zarówno w konsultacjach społecznych ponad 3,5 tysiąca głosów, jak i w głosowaniu BBO na wodny park. W parku centralnym ponad 6 tysięcy głosów, ale także w licznych komentarzach w mediach społecznościowych czy w artykułach tworzonych przez lokalne media. Usytuowanie tej inwestycji w parku centralnym jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym. Biorąc pod uwagę bezpłatny charakter tego miejsca i jego ogólnodostępność i zlokalizowanie choćby przy infrastrukturze parkingowej, która jest w pobliżu, w okolicach hal sportowych i lodowiska. Jednocześnie chcę podkreślić, że rozumiemy, że planowane zmiany, które w parku centralnym zajdą, budzą niepokój czy obawy pewnej grupy osób, którym szczególnie bliska jest ochrona przyrody i te głosy traktujemy bardzo poważnie. Dlatego od początku przygotowań tego projektu jednym z najważniejszych założeń było ograniczanie jego negatywnego wpływu na istniejące walory przyrodnicze tego miejsca. Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko, często także we własność prywatną, choćby przy budowie torowisk czy autostrad, co wiąże się chociażby z wykupami właśnie prywatnych działek czy mieszkań. Celem miasta zawsze przy realizacji ambitnych projektów jest jednoczesne poszanowanie dla środowiska. I tak jest także w przypadku budowy kąpieliska w parku centralnym. Chcę zwrócić uwagę na najważniejsze fakty. Powierzchnia całego parku centralnego to ponad 66 tysięcy metrów kwadratowych, a planowana niecka kąpieliska to około 4 tysięcy metrów kwadratowych, co stanowi zaledwie 6% powierzchni parku. Na terenie inwestycji 80% terenu będą stanowić powierzchnie biologicznie czynne. A zabudowa, czyli budynek socjalno-gastronomiczny, ma mieć jedynie 245 metrów, co do całej powierzchni parku to niespełna 0,4% powierzchni. I najważniejsze, realizacja tej inwestycji podległa ścisłemu nadzorowi przyrodniczemu, w tym ornitologicznemu, oraz wymagane są liczne uzgodnienia i decyzje, choćby z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. W związku z czym żadne prace nie zostaną rozpoczęte w okresie lęgowym, jeśli wymagana inwentaryzacja przyrodnicza wykaże występowanie gatunków chronionych. Na etapie projektowania znacząco ograniczono ingerencję w środowisko i zapewniono kompensację przyrodniczą, o czym już też wielokrotnie mówiliśmy. Wydaliśmy oświadczenie jako miasto Bydgoszcz, w którym szczegółowo odnosimy się do wszystkich kwestii, które budzą obawy tej grupy osób, która protestuje przeciwko realizacji tej inwestycji. Jednak jesteśmy przekonani, że przy zachowaniu określonych zasad jesteśmy w stanie zrealizować tą oczekiwaną przez miasto inwestycję z poszanowaniem wartości przyrodniczych parku centralnego. To udało się choćby przy okazji budowy kampusu Akademii Muzycznej czy rewitalizacji bulwaru w Starym Fordonie, gdzie również nastąpiła dość istotna ingerencja w walory przyrodnicze, ale udało się połączyć potrzeby funkcjonalności dla mieszkańców z ochroną przyrody w sposób odpowiedzialny i dzisiaj te miejsca służą mieszkańcom i są przez wiele osób podziwiane.
3: SK Bydgoszcz.
1: Czarna seria nad wodą. Od 1 kwietnia utonęło już 41 osób, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tylko w czerwcu życie straciły 3 osoby. To stanowczo za dużo, przyznają ratownicy wodni. Jak mówią, jedna nieprzemyślana decyzja nad rzeką czy jeziorem może kosztować życie, mówi Roman Guździoł z WOPR-u w Bydgoszczy.
4: Dla mnie jest to bardzo dużo. Dużo to jest, panie redaktorze, mało powiedziane. I proszę państwa,

0: 30 niepotrzebnych istnień ludzkich, które zostały w wodzie. Powiemy jedno, możemy wszystko i musimy wszystko robić, takie właśnie jak dzisiaj pogadanki, gdzie jesteśmy w Myślęcinku na Akademii Bezpieczeństwa, gdzie są wszystkie służby, od Straży Miejskiej po Straż Pożarną, po Komendę Miejskiej Policji, Służbę Maltańską, WOPR, Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, wszyscy jesteśmy tutaj, sanepid i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy po to, żeby przed wakacjami ustrzec i przedstawić dzieciom, młodzieży, wychowawcom, bo dzieci przychodzą tutaj z wychowawcami, żeby przedstawić niebezpieczeństwo, jakie czyha. Jeszcze nie ma słońca, a już jest niebezpieczeństwo. Pan powiedział 40 osób. O 40 osób za dużo. Więc pokazujemy dzieciom, w jaki sposób trzeba korzystać ze sprzętu wodnego, że trzeba zakładać kamizelki. To wszystko, co tutaj się dzieje, tutaj jesteśmy z ratownikami i właśnie chcemy to wdrażać. Będziemy robić to w Bydgoszczy na terenie klubu Lotto Bydgoszcz, gdzie będą przychodziły grupy 90-osobowe. Tam będziemy, jak to mówią, podtapiać ratownika, który ma kamizelkę rozpiętą, skacze do wody i nagle kamizelka wypada. Będziemy tam informować i instruować. I panie redaktorze, dobrze, że radio, SK, wszystkie radia powinny torpedować, bombardować informacjami o niebezpieczeństwie, że gdzie kto, młody człowiek, włączy radio, czy prawda, to przed wakacjami powinny być informacje. I wtedy jest coś takiego. Rachunek sumienia. Ja spełniłem swoją rolę. Robiłem wszystko, mówiłem, biegam, patrzę, informuję, że chociaż te słowa są za małe. Ja zawsze powiadam tak, 100 tysięcy słów wypowiadam, bo bardzo szybko mówię. Z tych 100 tysięcy słów, żeby chociaż 50 tysięcy dotarło gdzieś tam na obrzeżach, żeby w tych radiosłuchaczy usłyszeli, żeby z tych 50 tysięcy, 20 tysięcy zostało przemyślane. Z tych 20 tysięcy słów i ostrzegania przed niebezpieczeństwami, żeby chociaż 10 tysięcy, z tych 10 tysięcy, żeby 5 tysięcy, z tych 5 tysięcy, żeby 300 zostało zrealizowanych, to mamy praktycznie, można powiedzieć, 300 istnień ludzkich ochronionych, uratowanych psychicznie, teoretycznie, dlatego że ludzie idący nad wodę, a szczególnie gdy spożywają alkohol, wydaje im się, że są mocarze, młodzież, szpan przed dziewczynami i wtedy macho skacze do wody, tylko zapomniał, że pomylił pomosty, że ten pomost, na którym on skacze, to ma 60 cm wody, a nie 1,60 m czy 4,60 m jak na tym trzecim pomoście. I proszę Państwa, i już jest wypadek. Tutaj właśnie dzisiaj mamy dwóch panów jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Z nimi rozmawiałem i kiedyś im zaproponowałem, jedźcie między dzieci, między dorosłych i pokazujcie, że wasze niesubordynacja, nie chcę powiedzieć głupota wasza, a mówi tak, no skoczyłem do wody i nie było wcale głęboko i zostałem w tej wodzie i nikt mnie nie mógł wyjąć, bo ja nie mogłem ruszyć ani ręką, ani nogą. I proszę Państwa, takie właśnie między innymi jak dzisiaj, takie okazje przed wakacjami dzieciakom jeszcze powinny w szkołach, na lekcjach wychowania obywatelskiego, fizycznego, lekcjach
1: wychowawczych
0: mówić o tym i przypominać. Pamiętacie, co ratownicy mówili? Pamiętajcie o tym, że na kajaku musimy mieć kamizelkę zapiętą i tak dalej. To tu dzisiaj pokazujemy. Że musicie w ogóle mieć kamizelki, że nie ma co być maszą, nie ma co być nad człowiekiem, bo można, to życie nasze jest kruche, bardzo kruche. Jak widzimy, do wody 5 minut i może być już po człowieku. Dlatego bardzo się cieszę, że Radio SK też chce pomóc nam wszystkim, bo to do nas wszystkich jest. To nie tylko do WOPR-u, policji czy straży pożarnej, ale do wszystkich służb, do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby myśleli i rozmawiali z sobą, między sobą. Uważaj, nie wchodź do wody. Stary, wypiłeś 2 piwa, daj sobie z tym spokój. Wiesz, co to znaczy? Że możesz stracić siły po 200 metrach i nikt ci nie pomoże, bo nikogo nad tą rzeką nie ma, czy nad tym jeziorkiem, tylko jesteśmy we dwójkę. Także jeszcze raz przestrzegam, bez alkoholu woda, panie redaktorze, proszę Państwa, woda nie lubi promili. Czy to jest w górach, czy nad rzeką, nie lubi, nie cierpi wręcz promili, bo jak się człowiek promilami zacznie nasycać, to może właśnie stracić życie.
1: Trochę pan o tym wspomniał przed chwilą, ale te najczęstsze błędy popełniane nad wodą, to jest właśnie alkohol chyba przede wszystkim, prawda?
0: Przede wszystkim alkohol, w tej chwili wszystkie środki i używki, tych środków odurzających, nie widać tego. Po człowieku, tylko po pewnym jego ruchach, gestach widzimy, że on zachowuje się nieracjonalnie.
2: W ubiegłym roku utonęło prawie 300 osób.
3: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
4: Cześć, bardzo mi miło.
3: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
4: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę
3: nóż zbyt, agresywny już
4: tak,
3: bardzo.
4: Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
3: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
4: Słuchaj, nie przypytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
3: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
4: Ja nic nie mam do savoir vivre'u. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... to jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
3: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
4: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
3: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
4: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już słyszę, czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
3: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
4: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
3: Bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają, jako mnie, Julię Rocką?
4: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się, wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po

0: prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no pełne fałszu i gdzieś.
1: A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ no, to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placów w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
0: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
0: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można po prostu pokazać.
0: Tak, tak. właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
0: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie

0: materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
0: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
0: No niestety
1: tego
0: nie.
1: Backgroundu.
0: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
0: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
0: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: No. A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę, po pierwsze, trudno byłoby to połączyć, a po drugie, ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
0: jak
1: no, trochę kalendarza nie starczy.
0: Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
0: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy w twoim przypadku.
0: Wiesz, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
0: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
0: Właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach savoir-vivre.
0: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
0: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
0: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
0: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
0: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
0: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
0: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci. Żeby takie im się rodziły.
0: Na jedzą.
1: Albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
0: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na SK.pl w zakładce podcasty. SK Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to

0: poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej jako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z Krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijące swego czasu rekordy popularności kawałek Aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie

0: tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręcili swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé, bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
1: SK Music News. Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
2: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
2: Mój pierwszy hit.
3: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
2: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
3: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
2: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
3: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
2: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
3: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
2: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
3: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
4: Znacie Every

0: mój pierwszy raz.
1: News. Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
2: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy. Czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
1: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin Van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
2: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
1: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
2: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin Van Buuren ma niesamowitą energię.
2: To prawda.
1: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
2: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina Van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
1: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
2: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
1: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
2: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
1: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
2: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
1: I tyle ich przyjedzie do Polski.
2: Tak.
1: Czyli to już na dzień dobry przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
2: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
1: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już

0: sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
1: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
1: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
1: Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowane, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
0: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
1: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: Myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
1: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
0: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
1: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
0: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
1: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
0: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
1: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
0: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
1: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na stadionie warszawskiej Legii.
0: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w towarzystwie muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
1: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas, z perspektywy organizatorów i promotorów, ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
0: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
1: Tak.
0: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
1: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
0: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. Trzy festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy

0: że będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
1: Tak, to prawda.
0: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
1: Widzimy się pod sceną.
0: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie. Okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym. I to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona powiedziała w radiu i ktoś powiedział nagle To Model Another Love. I ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
4: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
4: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Lia za, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo, ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był, my wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, o, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że

0: To też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buuren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buuren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Buurenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
1: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buuren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buuren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Buurena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo. Ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Buurena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Buurenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radio SK.
1: Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
2: Mój pierwszy muzyczny idol.
3: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
2: Miałeś kasetę, plakat?
3: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może

0: jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
1: Moja pierwsza złota płyta.
0: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona, znaczy ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
1: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
0: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce!
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już
0: potem?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
5: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
6: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać.

0: Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do

0: No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki stron dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
1: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
1: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię
0: cyklem.
1: Coś nowego.
0: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu.
0: Tak.
1: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony nie wiem, jesteś w studio i naprawdę

0: trochę grzebiesz w sobie, to trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach na raz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczysz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: To jest bardzo trudne,
0: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba, coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko dodajesz,
0: jest jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszyscy super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: jest to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dramatyczne informacje z Jarogniewa pod Kołobrzegiem. Mocno poparzony jest ośmiolatek. To po tym, jak dzieci bawiły się benzyną. Szczegóły zna Oliwia Kisielewska.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że troje dzieci bawiło się kanistrami z benzyną przy ognisku. W pewnym momencie doszło do nagłego zapłonu jednego z kanistrów. Skala obrażeń jest ogromna. Ogień poparzył około 70% powierzchni ciała ośmioletniego chłopca. Dziecko zostało przetransportowane do Szczecin

0: misowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Wieczorem Szwajcaria zagra z Katarem.
1: A nasza polska reprezentacja na tym mundialu do tej pory nie straciła ani jednej bramki. Słuchajcie, dobrze nam idzie. No jakoś nie czuć tej mundialowej atmosfery, prawda? Dlatego my w Radiu SK pomożemy wam poczuć piłkarskie emocje. Mamy dla was SK Karniaki Cup. Jest z nami Sławek Peszko. Zgłoszenia i szczegóły na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale przyjemnie się zrobiło. Takie miłe brzdękanie w głośnikach. I nie trzeba się spieszyć z sobotnimi obowiązkami. W końcu jest weekend, odpoczywamy. One Tea Cool Tea z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tak bogatego człowieka w historii świata jeszcze nie było. Znany biznesmen Elon Musk, właściciel na przykład Tesli czy kosmicznej firmy SpaceX, właśnie stał się pierwszym bilionerem w historii, bo jego firma wczoraj weszła na giełdę i jego majątek wynosi ponad $1 bln. Bilion to jest 1 i 12 zer. Milion milionów. Słuchajcie, Elon Musk to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie boi się sobotniego wyjazdu z żoną do galerii handlowej.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym kanał

0: kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV

0: Eminem i Rihanna w Radio SK. Gramy hity, które doskonale znacie i lubicie, ale podrzucamy też takie, których jeszcze nie słyszeliście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się specjalizujemy w nowościach, znamy się na nowych hitach, wiemy, co wam wpadnie w ucho. I teraz jeden chyba z najpopularniejszych Francuzów i najbardziej utalentowanych, David Guetta. To jest prawdziwa maszyna do hitów. Jak on coś zrobi, to od razu staje się hitem. Nie wiem, jak on się tego nauczył, skąd on ma takie umiejętności, ale tak jest już od wielu lat. I teraz mamy kolejny hicior. To jeden z tych, który od razu po pierwszym odsłuchaniu wpada w ucho. David Guetta, a do niego dołączył Alok i Stick Figure. I mamy numer, który idealnie pasuje do sobotniej kawki. Pobudza i tam jest taki dobry, głęboki bas, że głośniki będą w samochodzie wołały o pomoc. Run, Run, River, już teraz w Esce.

0: Eską można się rozluźnić w sobotni poranek. Za 26.10 Teddy Swims w Radiu Eska, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, znowu dzieją się przepiękne rzeczy. Znowu Łatwo Gang pokazał swoje wielkie serce. Udało się spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która jest chora na raka, która jest teraz w szpitalu, ale teraz szeroko się uśmiecha. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem. No i udało się, słuchajcie, jest kawałek Wszystkie Marzenia.
1: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
0: Oczywiście, że trzeba to zagrać w Esce, trzeba spełnić marzenia i my ten numer zagraliśmy. Wczoraj Mati Fuczyło razem z Łatwo Gangiem wpadli do Mai do szpitala. No i Mati zapytał, jak to jest nagrać numer z Łatwo Gangiem.
2: Luzik.
3: Arbuzik.
4: Luzik, arbuzik, to jak to, poszło? To szybka chyba historia.
2: Poluszaki pomagały.
0: Maja jest mega pozytywną osobą, ja wam polecam sprawdzić to, zobaczyć to wszystko. Mamy to nagrane, tę wizytę w szpitalu na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki, Wszystkie Marzenia, trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Raz ten numer zagraliśmy, słuchajcie, ale to nie wszystko. Dzisiaj też to zagramy i jutro też, bo warto pokazać wielkie serce. Wam też polecam zobaczyć teledysk do tego numeru, łatwo go znajdziecie w internecie. Cała kasa idzie na pomoc dzieciom chorym na raka.
5: Reklama. Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizacja.

0: Organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl, Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
4: Panowie, dach gotowy?
5: Oczywiście, że gotowy.
4: Tak szybko?
5: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
6: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
8: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Kanpak uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7 tysięcy złotych brutto. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
9: Kipi Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jeszcze raz!
10: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
12: I po reklamie.

0: przy takich numerach w sobotę wchodzimy prawą nogą. David Guetta i Bebe Rexha. Gramy hity na czasie, a jak sobota to...
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: SK jest razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. Dawajcie znać, jaka robota do zrobienia, jaka praca do wykonania, jaki bałagan może do posprzątania. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co macie w planach, co robicie słuchając hitów na czasie? Może w planach macie posprzątanie domu, może trawka do skoszenia wam została. Ja na przykład, słuchajcie, dzisiaj od mojej narzeczonej dostałem zadanie, żeby sałatkę na grilla zrobić. Nie wiem kompletnie jak, może mi się uda, ale nie obiecuję. Jaka robota do zrobienia w tę sobotę? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja przy tej sobotniej pracy za chwilę zagram hity na czasie, a wcześniej newsy.

0: Niektórzy nie dowierzają.
1: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No, zabijecie po prostu.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup

0: Warszawskie Targi Obronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert na Soli w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 14 czerwca o 18 w Inowrocławiu zaśpiewają dla Was Ania Dąbrowska, Ewelina Lisowska, Kamil Bednarek, Mariusz Lubomski, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Piotr Rogucki i Sławek Uniatowski. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
5: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automerc Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automerc Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Automerc Serwis. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Wyspa Kina w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego już 13 czerwca w Bydgoszczy. Na Wyspie Muńskiej o godzinie 20 wystąpią Natalia Przybysz, Natalia Kukulska, bracia Kacperczyk, Fukaj, Renata Przemyk, Kasia Lins, Rafał Szatan oraz grupa Sound & Grace. Nie możecie zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do wspólnego świętowania zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
10: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
11: Dawid Olszewski, bydgoszczanie wskakują na rowery. To już prawie półmetek rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. Za chwilę ze Starego Rynku wystartuje rajd do Złej Wsi Wielkiej. Okazja, by kręcić kilometry dla naszego miasta. I mam świeżutkie statystyki z naszej okolicy, jeśli chodzi o metropolię. Pierwsze miejsce zajmuje Bydgoszcz. Dalej Białe Błota. Trzecie miejsce póki co zajmuje Osielsko. Rywalizacja potrwa do końca czerwca.
12: Agata Chruściak, zapraszam. Znaleziono szczątki około 50 płodów, ale ta liczba może wzrosnąć. Wracamy do makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Była właścicielka działki, 57-letnia patomorfolog, twierdzi, że zakopywała płody, prowadząc wcześniej ich badania. Zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii koronawirusa. Mieszkańcy są w szoku.
13: No szok.
14: To będą dopiero badać, to nie wiadomo, czy tu przyjmowała jakieś kobiety, czy przez szpitalu.
12: Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. 11 województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty pierwszego stopnia dotyczą burz i silnego wiatru. Lokalnie może spaść grad. Najgorzej będzie m.in. w województwach dolnośląskim, lubuskim, mazowieckim czy pomorskim. Ostrzeżenia obowiązują od południa. Warszawskie Targi Obronne już w przyszły piątek i sobotę. Pierwszy dzień jest przeznaczony dla firm z branży, drugi dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa.
15: Będzie duża wystawa sprzętu wojskowego. Będzie m.in. czołg Abrams, będzie Rosomak.
12: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa, a targi w Centrum Expo 21 przy Prądzyńskiego.
16: I jak sobota to?
17: Jest robota do zrobienia!
16: No właśnie, i co? Babcia Iwona razem z nami.
18: A ja, słuchając radia, robię same pyszności, bo wnuczka będzie u babci na weekend.
16: Oj, Iwona, nie kuś, bo oprócz wnuczki będziesz miała też jej rodziców na głowie, skoro takie pyszności szykujesz. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Minuta po 10:00.

0: No i może jest sporo pracy sobotniej do zrobienia, ale przynajmniej z Eski fajne hiciory lecą. B.O.B. i Hayley Williams z hitem Zawsze na czasie. Bardzo na czasie jest też ten tekst BDS-a.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co, jak to u was wygląda? Gosia nagrała głosówkę.
2: Z obowiązków na dzisiaj to wszystkie na P. Czyli poczekać, aż przestanie padać, poleżeć i pojeść czereśni. Pa!
0: Gosia, mam jeszcze jedno zadanie dla ciebie na P, jak to w sobotę bywa w polskich domach, prawda? Trzeba po o męża, że nic nie robi. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: i można trochę szyję rozruszać przy tym numerze. Cardinal Official i Akon w Radio SK z hitem zawsze na czasie. Dzieje się, słuchajcie, internet aż huczy od plotek w sprawie Roberta Lewandowskiego. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski poleciał do Chicago. Tam ma spotkać się z przedstawicielami klubu Chicago Fire, więc słuchajcie, być może Lewemu szykuje się przeprowadzka za ocean. No, ale podobno Robert Lewandowski jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie klubu. No tak, no, najpierw są negocjacje z klubem, prawda? A potem te najważniejsze rozmowy z żoną Anią. To od nich wszystko zależy. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazję, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
11: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
12: Byddrew, kolego. Bydddrew. Bydddrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone

0: ryby panierowane. Druga tańsza, aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ostatnie sztuki w wyprzedaży w salonie Nissan Yama w Osielsku. Hybrydowe SUV-y Nissana dostępne od ręki z rabatami do 40 tysięcy złotych. Wybierz swój model. Nissan Qashqai. Nasz bestseller z technologią e-power. Miejski i wyrazisty Nissan Juke. Nissan X-Trail. Na rodzinne przygody. Nie przegap okazji. Liczba aut ograniczona. Zapraszamy. Nissan Yama. Osielsko, Szosa Gdańska 28.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
6: I po reklamie.

0: ale ten numer napędza. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to była nowość od Alefarbena. Gramy hity na czasie dla tych wszystkich, którzy są bardzo zapracowani w tę sobotę, jak Kuba na przykład.
1: No jak sobota, to przeprowadzka, włożenie kartonów.
0: Bądźcie z Esko, my tutaj mamy dużo muzycznych energetyków, żeby sił nie wystarczyło do końca dnia. Wy też dawajcie znać głosówkami na Esko Messengerze Radia Esko, jakie bojowe zadania przed wami, a może już teraz jesteście zapracowani i możecie chcecie dać znać wszystkim: hej Esko, ja właśnie pędzę na zakupy, bo mnie żona wysłała. To oczywiście możecie. Eskowy Messenger jest do waszej dyspozycji. Czekam na głosówki i za chwilę najnowsze newsy w Esce.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea.

0: zachowasz tajemnicy?
1: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutyka S.p.A.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert na Soli w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 14 czerwca o 18 w Inowrocławiu zaśpiewają dla Was Ania Dąbrowska, Ewelina Lisowska, Kamil Bednarek, Mariusz Lubomski, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Piotr Rogucki i Sławek Uniatowski. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Jednak nie 70, a 35% ciała poparzone. Zaczynamy od nowych informacji z Jargoniewa w Zachodniopomorskiem. Doszło tam do tragicznego wypadku, gdy dzieci bawiły się kanistrem z benzyną. Poważnie ranny został 8-latek.
3: W wyniku zapłonu kanistra łatwopalna ciecz oblała 8-letnie dziecko, które doznało oparzeń obejmujących około 35% powierzchni ciała.
2: Mówił Dariusz Szacht ze straży, a okoliczności zdarzenia wyjaśnił mundurowi. Niższe stawki VAT na paliwa do końca czerwca. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które wydłuża o kolejne 2 tygodnie obowiązywanie obniżonej stawki. To na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty. Rozporządzenie wydłuża także stosowanie ceny maksymalnej na stacjach. Nie wiadomo jednak, czy obniżki akcyzy również zostaną przedłużone. 2 osoby zatrzymane to po tym, jak skradziono sprzęt angielskiej reprezentacji przed przejazdem do jej mundialowej bazy w Kansas City. Złodzieje włamali się do pojazdu transportującego wyposażenie. Skradziono m.in. piłki i buty.
4: I już punktualnie godzina 11, to jest sobota z hitami na czasie, sezon weselny w pełni, no i słuchajcie, wielka światowa gwiazda Taylor Swift szykuje się do swojego wesela i już wiadomo, ile to wszystko będzie kosztowało. Na bogato, krótko mówiąc, za chwilę więcej, a teraz numer, który opanował internet, David Guetta, Łukasz Duńczyk, witajcie.

0: Paulina daje znać, że słucha Eski, robiąc trening cardio na siłowni. To tutaj na końcu była chwila przerwy, żebyś się zadyszki nie złapała. A Taylor Swift, którą słyszeliście przed chwilą na antenie, Eski szykuje się do wesela. I słuchajcie, to będzie podobno wesele stulecia, impreza, jakiej dawno nie było. Bo Taylor Swift planuje zorganizować swoje wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku. To jest hala znana na całym świecie i to wesele potrwa 3 dni, co będzie kosztowało 3 miliony dolarów. Ale co ciekawe, słuchajcie, na weselu Taylor Swift pojawi się 1000 gości. Także pewnie zapraszanie tych wszystkich gości trwa długo, ale 1000 gości oznacza co najmniej 500 kopert. Ja myślę, że ta myśl dodaje Taylor Swift sił.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. I po reklamie.

0: Takie klasyki też wam gramy. Nieśmiertelny hicior od Coolio na antenie Radia SK. A wy dajecie znać, jaka sobotnia praca przed wami, jakie bojowe zadania. No i Mati miał się dzisiaj uczyć do obrony, ale coś mu nie wyszło.
1: W weekend dobrze byłoby pouczyć się troszkę do obrony pracy magisterskiej, ale trzeba było posprzątać, pojechać na zakupy, a jak pojechałem na zakupy, to okazuje się, że muszę auto przepalić, więc sobie jadę i słucham Radia SK.
0: Przepalanie auta to jest najlepszy ratunek dla faceta przed obowiązkami i jak się okazuje, można to robić nawet kiedy nie ma 20-stopniowych mrozów.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor.

0: promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ostatnie sztuki w wyprzedaży w salonie Nissan Yama w Osielsku. Hybrydowe SUV Nissana dostępne od ręki z rabatami do 40 tysięcy złotych. Wybierz swój model. Nissan Qashqai. Nasz bestseller z technologią e-power. Miejski i wyrazisty Nissan Juke. Nissan X-Trail. Na rodzinne przygody. Nie przegap okazji. Liczba aut ograniczona. Zapraszamy. Nissan Yama. Osielsko, Szosa Gdańska 28.

0: włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Wajm. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: I po reklamie.

0: tym numerze można poczuć egzotyczne wakacje pod palmą. To Urzel, to są właśnie sobotnie hity na czasie. A teraz uwaga, uwaga, mamy bardzo ważny komunikat. Łączymy się z Dariuszem Szpakowskim. Halo Darku.
1: I teraz znowu będzie okazja.
0: Okazja, żeby poczuć piłkarskie emocje. To jest coś lepszego niż mundial. Mundial to jest daleko za oceanem. U nas w Polsce

0: Na antenie Radia SK mamy SK Karniaki Cup, wielka piłkarska rywalizacja. Już od poniedziałku będziecie musieli odgadnąć, co mówi legenda polskiej piłki Sławek Peszko. Uwaga, teraz pierwsza zagadka.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: No i co zostało wygwizdane? Jeśli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie. Do zgarnięcia udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a tam powalczycie o 10 000 zł. Zgłoszenia są za darmoche.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre, 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Bydgoski Festiwal Wodny. Sterna Bydgoszcz. 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.

0: będzie ostatnia reklama. Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
2: Dawid Olszewski, Bydgoszcz szykuje się na dwudniowe święto wody. 20 czerwca na Wyspie Młońskiej wystartuje ster na Bydgoszcz. Nie zabraknie wyścigów smoczych łodzi, parady jednostek pływających i koncertów. Będzie oczywiście widowiskowy wyścig butelkowy. Dziś trening zespołów.
3: Z nieoficjalnych przecieków przynajmniej większość łodzi już jest gotowych.
2: Mówi organizator wyścigu Sławek Piotrowski. Festiwal potrwa 2 dni.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Szczątki 32 płodów do tej pory znaleziono w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na miejscu makabrycznego odkrycia trwają prace. Pracuje tam biegły z georadarem, a także policyjny pies wyspecjalizowany do szukania ludzkich zwłok.
5: Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem badań.
4: Mówi Krzysztof Ciechanowski z rzeszowskiej prokuratury. Obecnie śledczy chcą przesłuchać poprzednią właścicielkę działki, jednak ta po zatrzymaniu poczuła się źle i trafiła do szpitala. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po tym, jak pojawił się tam podejrzany obiekt, poderwano samoloty NATO. Ostatecznie zagrożenia nie było. Okazało się, że to balon meteorologiczny, który wleciał z kierunku Białorusi. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
6: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
4: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne odbędą się w centrum Expo 21.
7: O, temu to dobrze. Zamiast sprzątać, zamiast żonie pomóc w domu na przykład, to wiecie, co on robi? On jest na rybach. Nasz słuchacz Gaz pozdrawia z Wielkiej Brytanii i wysłał przed chwilą zdjęcie z nadjeziorka. Tak trzeba żyć w sobotę. Odpoczywamy razem, dokładamy do tego hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i można się kołysać z uśmiechem na twarzy. Natasza Bedingfield z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK, a nasza słuchaczka Paulina wpadła na szalony pomysł.
1: Cześć SK, wymarzyłam sobie malowanie pokoju, więc teraz trzeba ten pokój przygotować przed malowaniem. Pozdro dla wszystkich, którzy również mają remonty.
0: Znaczy to z malowaniem to jest tak, że zanim się pokój przygotuje do malowania, to trzeba faceta do tego psychicznie przygotować. I może do końca wakacji się uda.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
9: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
8: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu.

0: pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Pink w Radiu SK na doładowanie akumulatorów w sobotę. A teraz udowodnię wam, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Największe hiciory swoją karierę zaczynają właśnie tutaj na antenie Radia SK. I teraz mam nowy numer, który w tym roku śmiało będziemy mogli zabierać ze sobą na plażę. Bo to nowy kawałek od duetu, który się specjalizuje w wakacyjnych hitach. To szwedzkie duo Żubel, który kiedyś śpiewał o tym, co się na plaży wydarzyło. Macie ten hicior On The Beach doskonale z anteny Radia SK. Wtedy było na plaży, a teraz śpiewają o domku nad oceanem i też jest bardzo wakacyjny. No to słuchajcie, poczujmy tę wakacyjną atmosferę. Już tylko 2 tygodnie nam zostały. Żubel, Ocean House, już teraz na antenie SK.

Jeremi Sikorski w Radiu SK, który już nie jest kawalerem. Wczoraj miał swoje własne wesele i zrobił bardzo romantyczną niespodziankę dla swojej żony, bo zaśpiewał ten hit.

0: Znalazłem to nagranie u jego gościa, u Tripsa, który był na weselu u Jeremiego Sikorskiego. I słuchajcie, tym sposobem Jeremi Sikorski znalazł genialny sposób na to, jak zaoszczędzić na organizacji wesela. Zamiast brać zespół, można samemu zaśpiewać.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
7: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
8: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bytdrew, kolego. Bytdrew. Bytdrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bytdrew.pl. Telefon 884 308 308.
9: Ostatnie sztuki w wyprzedaży w salonie Nissan Yama w Osielsku. Hybrydowe SUV Nissana dostępne od ręki z rabatami do 40 tysięcy złotych. Wybierz swój model. Nissan Qashqai. Nasz bestseller z technologią e-power. Miejski i wyrazisty Nissan Juke. Nissan X-Trail. Na rodzinne przygody. Nie przegap okazji. Liczba aut ograniczona. Zapraszamy. Nissan Yama. Osielsko, szosa Gdańska 28.
10: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrzejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję.

0: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: I po reklamie.

0: Thank you, DJ.
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: grała dzisiaj w środku nocy na ceremonii otwarcia mundialu w USA. Katy Perry w Radiu SK. Nie wiem, nie oglądałem, bo to było o 3 w nocy.
1: Że jej się chciało wstawać o tej 3.
0: A ty żyjesz mundialem, czy nie bardzo?
2: Ja w ogóle nie żyję mundialem, nawet nie wiedziałem, że mundial trwa. Żartuję, wiem.
0: Ale to mam dla ciebie propozycję. Jeśli w ogóle nie żyjesz mundialem, SK będzie miała. SK Garniak i Cup.
2: My mamy swoje.
0: My mamy swój mundial. Mamy mundial w domu, krótko mówiąc.
2: Ale taki fajny.
0: No bardzo fajny. Będziecie musieli odgadnąć, co Sławek Peszko mówi. Szczegóły i zgłoszenia darmowe na sk.pl. A teraz Mati Fuczyła przejmuje stery. Co tu będziesz grał fajnego?
2: Bella, fajne rzeczy.
0: Bella Ciao w twoim
2: Bella
0: stylu.
2: Bella Ciao. Buongiorno, buongiorno ragazzi. Radio
3: SK. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady, koncert na Soli w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 14 czerwca o 18 w Inowrocławiu zaśpiewają dla Was Ania Dąbrowska, Ewelina Lisowska, Kamil Bednarek, Mariusz Lubomski, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Piotr Rogucki i Sławek Uniatowski. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
5: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król do Palacza.

0: Wszyscy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
4: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
5: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Synoptycy wydali alerty pierwszego stopnia dla 11 województw. Przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się głównie w centrum, na północy i zachodzie kraju. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Miejscami możliwe są intensywne opady deszczu, silniejsze podmuchy wiatru oraz grad, który spodziewany jest na Warmii, Mazurach i Mazowszu. W górach padać nie powinno, ale warunki nie będą sprzyjające. W Tatrach będzie dzisiaj najchłodniej do 15 stopni Celsjusza, a do tego wiatr na szczytach może osiągnąć w porywach do 70 km na godzinę.
2: Latem zakończy się projekt dotyczący cen paliw, potwierdza premier. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli, przyznał Donald Tusk. Ocenił jednocześnie, że są, tu cytat, niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego. Robert Lewandowski coraz bliżej transferu. Portal The Athletic informuje, że Polak jest w trakcie zaawansowanych rozmów z Chicago Fire. Piłkarz przyleciał już do Chicago. Media zza oceanu informują, że amerykański klub przedstawił napastnikowi ofertę wieloletniego kontraktu wartą nawet 20 milionów euro za sezon.
4: Pogoda jest jaka jest, ale za to my wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, prawda? Nawet jeżeli nie, to trzy razy powiedzmy sobie, że jest trochę inaczej. Może się uda. Mati Fuczyło, to są hity na czasie 3 minuty po 13. El Profesor, Bella Ciao.

0: Sugar Vibes i Push the Button. 17 minut po 13, to jest Radio SK, ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć. I mam takie pytanie, czy mamy tutaj fanów piłki nożnej? No wiem, że tak, ale jedno mnie zastanawia. Czy przygotowywaliście się jakoś do zmiany harmonogramu snu? Bo po oglądaniu kilku meczów, to moim zdaniem można się mocno nabawić czegoś w rodzaju jetlaga. Tak jak po długim, długim locie gdzieś na inny kontynent, nie wiadomo już, czy jest dzień, czy noc, czy o co chodzi i jaki w ogóle mamy dzień. Przykład? Bardzo proszę. Dziś przed nami mecze. Najwcześniejszy szykuje się o 21:00, to Katar i Szwajcaria, ale potem o północy Brazylia gra z Maroko, będzie też Haiti-Szkocja, to o 3:00 nad ranem, potem o 6:00 Australia i Turcja. No takie rzeczy się dzieją. Moje pytanie brzmi też, jak wy to łączycie? Praca plus oglądanie meczów? Ja na przykład nie łączę tego w ogóle, bo jakimś cudem nie widzę w harmonogramie spotkań z biało-czerwoną flagą. Radio SK. Nie wiem, może jakoś pominąłem, nie zauważyłem?
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają Proace

0: Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: I po reklamie.

0: My Heart Keeps a Beat. Oli Morse, Rizzle Kicks w Radiu SK, 24 minuty do godziny 14. A my czytamy o rzeczach, które mogą się wydarzyć. Mogą, bo jeszcze się oficjalnie nie wydarzyły, choć istnieje na to szansa. Robert Lewandowski może wylądować już niedługo jako oficjalnie zaprzysiężony zawodnik klubu z Chicago. Wylądował już na miejscu w Chicago, to prawda. Nawet są banery w mieście, gdzie jest napisane Enjoy your visit Robert Lewandowski. A więc no, dobrej wizyty tutaj u nas. Ciekawe, co to oznacza i ciekawe, czy faktycznie to oznacza, że Robert Lewandowski już bardzo niedługo wybiegnie znowu na boisko w trykocie, z tym, że już nie takim z Barcelony, a właśnie takim z Chicago. Trzymamy kciuki za to, aby był zadowolony i aby wszystko poszło tak, jak ma pójść, a jeżeli wy macie ochotę pójść do klubu na przykład, ale z drugiej strony wychodzić, jak jest tak nieprzyjemnie na zewnątrz, bo wiem, że bywa w wielu miejscach bardzo nieprzyjemnie, to da się to zorganizować z apką Radia SK. Co prawda w piątek, w każdy piątek po godzinie 20 gramy SK Live Remix. To nasza kultowa audycja, w której najlepsi DJ-e świata grają swoje miksy, grają swoje sety, ale jeżeli to dla was za mało, to nawet dziś, nawet teraz, nawet jutro i kiedy tylko chcecie, możecie pobrać darmową aplikację Radia SK i tam cały czas czeka na was specjalne Radio SK Live Remix. 24 godziny na dobę cały czas możecie słuchać, no i bawić się jak w klubie, tylko że w domu albo gdzie chcecie. Radio SK. Co jeśli Carla Fernandez, to już za moment.
1: Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lal i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.

0: Panowie, dach gotowy?
1: Oczywiście, że gotowy.
0: Tak szybko?
1: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
2: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
3: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693-158-405 lub 881-500-666. Zapamiętaj, katalizatory U Kowala.pl.
6: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: System TouchBuild aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić TouchBuild. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko TouchBuild.
9: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką TouchBuild.
10: I po reklamie.

A teraz wyobraźcie sobie, że słyszycie ten hit gdzieś na plaży, w słońcu. Jazzy, Candy Night, 7 minut przed 14. Byłoby jeszcze przyjemniej, prawda? No, jeżeli tak, to w tym wyobrażeniu możemy w takim razie zostać, bo raczej pogoda się szybko nie zmieni. Tym bardziej, że dzisiaj plażowanie to można urządzić sobie chyba wyłącznie pod warstwą kurtki, koca może, prawda? No chyba, że mamy tutaj takich odważnych, którzy trochę inaczej podchodzą do tematu. Możecie dać znać na elskowym Messengerze, a jeżeli komuś zimno, no to ogrzać można się tym, co zrobił Piotrek, Łatwogang i Maja. Oni połączyli siły, nagrali hit, który nazywa się Wszystkie Marzenia i który topi serduszka, moje też. Wczoraj miałem okazję odwiedzić Maję. Możecie to zresztą zobaczyć na naszym Instagramie Radia SK, bo jeżeli możemy pomóc i spełnić marzenie o tym, żeby zagrać hit Mai w SC, no to jasne, że tak. Więc słuchajcie Eski, bo on jeszcze dziś, czy jutro, na pewno

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
11: Szukasz sprawdzonego, używanego auta? U nas wiesz, co kupujesz, nawet z drugiej ręki. Wszystkie samochody po solidnej kontroli stanu technicznego z pewnym przebiegiem oraz gwarancją. Nie chcesz kupić za gotówkę? Mamy ofertę atrakcyjnego finansowania. Używane samochody, a jakby prosto z salonu.
12: Odwiedź nas, ulica Kamienna 78 w Bydgoszczy przy salonie Skody.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
17: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
18: Dawid Olszewski.

0: Ulica Magdzińskiego dziś zamieni się w tętniące życiem miejsce spotkań. W ramach czwartej edycji Magdzińskiego Fest w centrum Bydgoszczy zaplanowano koncerty, sety DJ-skie, wystawy, warsztaty i atrakcje uliczne. Impreza obejmie też fragmenty Jana Kazimierza i Podwale. Bydgoszczanie będą mogli wziąć udział w spacerze z przewodnikiem, a także w warsztatach parzenia maczy. Nie zabraknie iluminacji i pokazów szczudlarzy.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zaczęło się przesłuchanie Magdaleny H., patomorfolog, która była właścicielką działki w Lutoryżu. To tam odnaleziono 32 płody, a także m.in. zniszczoną dokumentację medyczną. Magdalena H. została dziś doprowadzona do prokuratury. Wcześniej, ze względu na złe samopoczucie, trafiła do szpitala.
2: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa. Prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
1: Powiedział Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak nowi właściciele działki rozpoczęli w tym tygodniu prace budowlane. Po miesiącach walki realna szansa na samodzielność. Fundacja Podaruj Dobro poinformowała o zakupie protez dla Dominika Hołuja, który został poszkodowany w wypadku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Dzięki zebranym środkom udało nam się kupić 3 protezy, mówi Daniel Kocur, prezes fundacji.
3: 2 protezy dłoni, jedna mechaniczna i druga bardzo zaawansowana bioniczna, która będzie współgrała w procesie rehabilitacji.
1: Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominika nadal trwa na stronie Fundacji Podaruj Dobro. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji. Targi odbywają się w Centrum Expo 21.
4: Robert Lewandowski, przylatując do Chicago, spotkał banery, które go witały. Ja kiedyś spotkałem reklamę pizzerii i też myślałem, że to coś specjalnie dla mnie. Ale specjalnie dla was gram, Mati Fuczyło. To jest SK, minutę po 14. A to jest nasz sezon, a raczej Dawida. Dawid Podsiadło już teraz.

0: Wiktor, Waligura i Dry School, 4 pory roku, 16 minut po 14. Kojarzycie to uczucie, gdy zmieniacie jakiś sprzęt, którego najchętniej byście wcale nie wymieniali, na przykład telefon, a potem trzeba wpisywać te wszystkie hasła. A potem okazuje się, że nikt tych haseł nie pamięta, a już na pewno nie wy je pamiętacie. Znacie to uczucie? A moim zdaniem każdy je zna. I wtedy też przypomina się ta jedna rada, którą każdy już kiedyś słyszał. Zapisz sobie to hasło gdzieś, albo zapamiętaj to hasło. No i wtedy też okazuje się, że nawet jeżeli to zrobiliście, zapisaliście sobie gdzieś to hasło, to potem nie pamiętacie, gdzie to zapisaliście, gdzie jest ta karteczka. Wiem, jak jest. Wszyscy jesteśmy tą samą osobą, prawda? Dostałem wiadomość na eskowym Messengerze od Magdy, która dziś walczy właśnie z tym, z wymianą telefonu. Magda, to musisz wiedzieć, że nie jesteś w tym sama. Radio Esko. Ale musisz też wiedzieć, że jak już znajdziesz te hasła, to zapisz sobie je gdzieś.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion Freak Fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Jamal i Policeman w Radiu SK, 24 minuty już przed 15, to teraz idziemy na wykopki, to znaczy na wykopaliska. To są trochę dwie różne rzeczy, wiem, ale na wykopaliskach nigdy nie byłem, a na wykopkach kiedyś tak, więc może łatwiej będzie się odnaleźć. W każdym razie, słuchajcie, w Biskupinie, może znacie to miejsce, tam jest taki gród i tak dalej, i tak dalej, i teraz trwają tam badania. Archeolodzy otworzyli tak zwany wykop badawczy i znaleźli tam ślady. Prawdopodobnie bardzo starych konstrukcji obronnych, tak napisali, takich z 7 czy 8 wieku. W każdym razie są bardzo, bardzo, bardzo stare. I to nie jest koniec, bo będą też dalsze badania, zobaczymy co odkryją. Ale jedno mnie zastanawia. Oni znajdują takie rzeczy sprzed tylu, tylu, tylu setek lat, a ja chciałbym znaleźć ładowarkę, którą tydzień temu gdzieś zostawiłem. I prawdopodobnie też potrzebuję archeologów.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Jeszcze raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4.

Ford u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Mini-maraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Mini-maraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
1: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert na Soli w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 14 czerwca o 18 w Inowrocławiu zaśpiewają dla Was Ania Dąbrowska, Ewelina Lisowska, Kamil Bednarek, Mariusz Lubomski, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Piotr Rogucki i Sławek Uniatowski. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: I po reklamie.

0: Ten hit zadebiutował wczoraj w gorącej 20. To Marisa i Odkochaj. My Westę kochamy. Hity na czasie i gramy dla was również nowości. Słuchajcie, będę miał ich dla was naprawdę sporo, a dziś będzie też inna nowość, która ukazała się wczoraj i mam tutaj na myśli kawałek o wszystkich marzeniach. Słuchajcie, Eski, zaraz kolejne hity na czasie. PZ będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpa Guns, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem, no i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
21: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
20: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwo Gangiem odwiedziłem też Maję w szpitalu i zapytałem, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
22: Luzik. Arbuzik.
20: Luzik, arbuzik. To jak to, poszło? To szybka chyba historia.
22: Poluszaki pomagały. A-a. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
23: Ja też się super bawiłem.
24: Ja się dobrze bawiłam.
22: Nie, no, tymi nagrywkami, wideo.
20: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
22: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami wniosków.
20: No tak, bo Maja kolekcjonuje jagniotki.
22: Tak.
20: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
22: Tak, bardzo.
20: Jesteś za?
22: Tak, żeby wszyscy słuchali.
20: A jak wyglądała wizyta u Mai, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, bo na pewno jeszcze dziś ten numer zagramy. Dzisiaj zabieramy was też na Warsaw Music Festival. Ta impreza startuje na stadionie Legii w Warszawie. Pierwszy dzień to święto muzyki elektronicznej. Na scenie pojawi się m.in. Artbat, Bene Benassi czy Steve Angello. Jeżeli nie możecie tam być, obserwujcie Eskę na Instagramie. Tam pokażemy, co się dzieje, bo będę tam też na miejscu ja. W środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy zagram m.in. ekipa Black Eyed Peas. Na żywo usłyszymy takie hity jak Where's the Love czy I Got a Feeling. A teraz usłyszymy nieco inne hity, ale wszystkie są bardzo, bardzo, bardzo dobre. PZ ma taka z bałagane Plan B, a tak zaczynamy. Będzie też Thomas Gray i Rumors i będzie męskie granie orkiestra z 2018. A ja akurat trochę starszy, Mati Fuczyło, cześć.

0: This is the life, Amy MacDonald. Wester, 16 minut po 15. A macie swoich faworytów na tegorocznym mundialu? Bo zastanawiam się, czy gdy biało-czerwonych nie ma na miejscu, to wy wybraliście sobie opcję numer 2. I drużynę, która w sercu zastąpi wam chociaż troszeczkę naszą ekipę, żeby było potem komu śpiewać. Nic się nie stało i tak dalej. Trzeba będzie tylko zmienić hasło Polacy w tym nic się nie stało. Kolejne mecze Mistrzostw Świata dziś wieczorem, dziś w nocy także. A to wszystko dzieje się m.in. w Stanach Zjednoczonych, w których jest też teraz podobno Robert Lewandowski. I podobno rozmawia o bardzo poważnej ofercie gry w piłkę. Chicago, podobno nawet za 20 milionów euro rocznie. Ale teraz ofertę dla was mam ja. No akurat takich milionów to nie mam przy sobie. Zostawiłem w sejfie, sorki. Ale mam zestaw eskowych gadżetów. Potrzebuję tylko odpowiedzi na pytanie, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. Na przykład, ja nie wstaję przed 12. Czekam na głosówki na Messengerze, wysyłajcie do Radia SK, jakie zdanie jest obowiązkowe w sobotę. No i mam nadzieję, że już padło dziś.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Kuba Mizalia i Kioto w Radiu SK, 26 minut już do godziny 16. Dzisiaj sprawdzam, jakie jest obowiązkowe zdanie na sobotę. Dostałem naprawdę sporo propozycji. Asia nagrała jedną z nich na SK-owym Messengerze.
1: Pytacie o obowiązkowe zdanie w każdą sobotę. Nie moje, lecz mojego chłopaka. Jego ulubionym zdaniem w sobotę jest to, że ja muszę jechać umyć samochód.
0: Bo Asiu, z myciem samochodu to chodzi nie tylko o mycie samochodu. To tak naprawdę jest coś większego. Nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, możecie dać znać, ale to jest też coś w rodzaju takiego momentu na to, aby przemyśleć swoje życie, aby troszkę się uspokoić, aby pobyć ze swoim ulubionym czymś, czyli z samochodem. No, generalnie ma to całkiem sporo dodatkowych funkcji. Dajcie znać, czy u was też to jest. Czy tylko ja tak mam, że raz w tygodniu myję samochód, aby pomyśleć?
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami.

0: Maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC. TTC aplikacji i na TTC.eu.
2: Kipi Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
3: Panowie, dach gotowy?
4: Oczywiście, że gotowy.
3: Tak szybko?
4: Panie, to Bydlew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
5: Bydlew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydlew.pl. Telefon 884 308 308.
6: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Auto Merc Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Auto Merc Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Auto Merc Serwis. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
7: Co to? Co się dzieje?
8: Marek, dość udręki z twoją starą kosiarką.
7: Ale kim jesteś?
8: Jestem głosem rozsądku. Wejdź na domitech.pl. Wybierz Stigę. Moc, cisza i komfort. Trawnik będzie twą dumą. Zbawienie ogrodników. Wjedź na domitech.pl i odkryj nowy wymiar koszenia. Wkręć się w Domitech.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Wyspa Kina w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego już 13 czerwca w Bydgoszczy. Na Wyspie Muńskiej o godzinie 20 wystąpią Natalia Przybysz, Natalia Kukulska, bracia Kacperczyk, Fukaj, Renata Przemyk, Kasia Lins, Rafał Szatan oraz grupa Sound & Grace. Nie możecie zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do wspólnego świętowania zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.
11: I o reklamie.

0: to już prawie jak na imprezie, prawda? Mamy imprezę w domu. Albo wesce. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Ej, 6 minut do 16. Ja dzisiaj szukam obowiązkowych zdań, które muszą pojawić się w każdą sobotę. Obowiązkowo. I dostałem już naprawdę sporo propozycji, ale jedna od Patryka bardzo mnie zaskoczyła.
1: Takim obowiązkowym zdaniem jeszcze na sobotę jest przynieś pranie z pokoju. Mhm. Albo idź wyrzuć śmieci, posprzątaj królikom.
0: Słuchaj, Patryk, o króliku to ja jeszcze nie słyszałem w żadną sobotę. Ale proszę pogłaskać twoje króliki o deski.

0: promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą.

0: Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz. 1-96-22.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 000 zł. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside, 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Wyspa Kina w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego już 13 czerwca w Bydgoszczy. Na Wyspie Muńskiej o godzinie 20 wystąpią Natalia Przybysz, Natalia Kukulska, bracia Kacperczyk, Fukaj, Renata Przemyk, Kasia Lins, Rafał Szatan oraz grupa Sound & Grace. Nie możecie zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do wspólnego świętowania zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz sprawdzonego, używanego auta? U nas wiesz, co kupujesz. Nawet z drugiej ręki. Wszystkie samochody po solidnej kontroli stanu technicznego z pewnym przebiegiem oraz gwarancją. Nie chcesz kupić za gotówkę? Mamy ofertę atrakcyjnego finansowania. Używane samochody, a jakby prosto z salonu.
16: Odwiedź nas, ulica Kamienna 78 w Bydgoszczy przy salonie Skody.
17: I po reklamie.
18: Bydgoszcz na czasie.
19: Dawid Olszewski, dużo się dzieje w ten weekend w Bydgoszczy. Kolejne opcje na eskowej antenie. Wieczorem będzie bardzo muzycznie w centrum miasta. Koncert Wyspa Kina z okazji Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na Wyspie Młyńskiej wystąpią m.in. Fukaj, Kacperczyk, Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, Rafał Szatan, Renata Przemyk i Sound & Grace. Koncert poprowadzi Maciej Orłoś, a o muzyczne aranżacje zadba Bartek Staszkiewicz z zespołem.
20: Muzyką się żyje.
21: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji Disneya. Jak przyznała po obejrzeniu Toy Story 5, zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie. Natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Premiera Toy Story 5 już

W najbliższą środę, a kawałek Taylor Swift mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, to odpalajcie SK Play Store Radio, które czeka na Was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Escova Rap 20 tymczasem jest już gotowa na lato. Numerem 1 ostatniego notowania zostało California Love, czyli bardzo wakacyjny hit od White'a 2115. Na podium pojawili się jeszcze Chivas z kawałkiem To Nieodpowiedzialne na drugim miejscu, a także Gipsy Kukon z numerem Ty Masz na miejscu trzecim. W Rap 20 pojawiło się też kilka nowości, m.in. od Fukaya i Liwki, Mikisa i Aliena czy Okiego, który nagrał kawałek z O Co Chodzi, Yankee Gim i Ewą Farną. Cała lista czeka na sk.pl, tam głos Głosujecie na Wasze ulubione rapowe hity i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek o 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. Ale zapraszam też do słuchania Eski teraz, bo po co czekać do poniedziałku, skoro można robić to już dzisiaj, w sobotę, minuty po 16. Zaczynamy z hitami na czasie, mam ich dla Was sporo. Będzie Sanach, będzie Justin Bieber, będzie Bruno Mars i jestem ja, Mati Fuczyło, cześć. Stawiłem się dwa razy, a co?

0: Hi-Fi, Superstar, Wet Fingers w Radiu SK 18 minut po 16. A dziś o 21 kolejne mecze tegorocznego mundialu. Ale Mistrzostwa Świata w tym roku daleko i bez Polaków, więc my urządziliśmy coś dla was. U nas z dobrą zabawą i z atmosferą. Przed nami SK Karniaki Cup. Chcielibyście pograć może w piłkę ze Sławkiem Peszko? To potem zasiąść z nim w loży VIP Stadionu Narodowego. On zadba o atmosferę, wy musicie dorównać mu w karniakach. Szukamy naszej eskowej jedenastki, no i będziemy was powoływali. Do zgarnięcia jest finał na PGE Narodowym, 1000 zł kieszonkowego i nocleg w Warszawie, a w finale nawet tych 1010. Co trzeba zrobić? Zgłoszenia znajdziecie już teraz na sk.pl za darmo, a potem słuchajcie eski, bo trzeba będzie odszyfrować, albo raczej strzelić, co chciał powiedzieć Sławek Peszko.
1: SK Karniaki Cup. Strzelaj i wygrywaj w Radiu SK.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy vs Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli po mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

i właśnie tak zaczarowała. To Dua Lipa i Houdini. To może coś nowego?

0: się w SC.
1: A w ostatnich dniach nowości jest naprawdę sporo. Jedną z nich jest hit od duetu Łatwo Gang Majko. O tem dokładnie.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
1: Wczoraj byłem u Mai, spełniliśmy też jej marzenie o zagraniu w SC, potańczyliśmy przy okazji, na Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a spełnić marzenie Mai, no to, to był zaszczyt, naprawdę. Słuchajcie Eski, bo ten hit od Mai i Łatwoganga jeszcze dzisiaj na pewno w SC usłyszycie. Maja, my tymczasem ciebie najmocniej przytulamy, ale w tym momencie w ramach nowości coś dla nas przygotował też Sony Fodera. Jego hit nazywa się Feel Again, no to co, może poczujemy go razem, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A pamiętacie, jak wyobrażaliście sobie przyszłość, gdy byliście jeszcze młodsi niż jesteście teraz? Czy w waszych wyobrażeniach samochody latały, albo chociaż my lataliśmy w specjalnych plecakach? No to teraz będzie trochę mniej spektakularnie, ale słuchajcie, przyszłość jest teraz. W Chinach udało się zrobić coś, co brzmi jak z filmu science fiction. Naukowcy zaczęli tam przesyłać prąd do lecącego drona bezprzewodowo. I ten dron mógł tak sobie latać i latać i latać i prąd był wysyłany do niego bezprzewodowo. Czyli wszystko jest na swoim miejscu. Dron dostaje prąd z powietrza, a ja dostaję rachunki z kosmosu. I coś mi mówi, że nie tylko ja.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Szukasz sprawdzonego, używanego auta? U nas wiesz, co kupujesz, nawet z drugiej ręki. Wszystkie samochody po solidnej kontroli stanu technicznego z pewnym przebiegiem oraz gwarancją. Nie chcesz kupić za gotówkę? Mamy ofertę atrakcyjnego finansowania. Używane samochody, a jakby prosto z salonu. Odwiedź nas, ulica Kamienna 78 w Bydgoszczy, przy salonie Skody.

0: Promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Wyspa Kina.

0: W ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego już 13 czerwca w Bydgoszczy. Na Wyspie Muńskiej o godzinie 20 wystąpią Natalia Przybysz, Natalia Kukulska, bracia Kacperczyk, Fukaj, Renata Przemyk, Kasia Lins, Rafał Szatan oraz grupa Sound & Grace. Nie możecie zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do wspólnego świętowania zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.
1: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
2: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
1: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
5: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
6: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: I po reklamie.

0: Nie wiem jak wy, ale ja tańczę w miejscu. Bo to Ale Farben i Rene Miller i Body Talk w Radiu SK. 4 minuty już prawie do 17. Ja dzisiaj szukam zdań, które mówicie w każdą sobotę. Każdą. I Magda napisała przed chwilką z dopiskiem: to jest zdanie słyszane co weekend i zawsze okazuje się nieprawdą. Uwaga! W końcu weekend można odpocząć. Radio SK. A wy odpoczywacie? My pomożemy. To w końcu SK.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo.

0: pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl. Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automert Service w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automert Service Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Automert Service. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: To będą 3 dni koncertów wielkich gwiazd. Już dzisiaj rusza Warsaw Music Festival. Na dobry początek na stadionie warszawskiej Legii mocne elektroniczne brzmienia zagrają m.in. Artbat, Steve Angelo czy Bene Benassi, a to wszystko w specjalnej oprawie wizualnej.
10: Budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami

0: i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne.
1: Zapowiada Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival 17 czerwca, czyli najbliższa środa. To już legendarna grupa Black Eyed Peas. Kolejny festiwalowy dzień to 20 czerwca. Tutaj legenda muzyki klubowej.
0: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
1: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Będziemy się tam bawić razem z wami. Dziś też szukajcie nas tam z mikrofonem. Będę. Trasa SK Music Tour za to trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Będzie sporo lokalnych zespołów. Będzie też kabaretowo, ale niedzielną gwiazdą będzie nasza polska Queen Bee, czyli Beata Kozidrak razem z zespołem Bime. Wstęp jest darmowy, a SK Music Tour w Czeladzi poprowadzi Kasia Węsierska. Czy sobota to u was też jeszcze więcej obowiązków niż między poniedziałkiem a piątkiem? A miało być odwrotnie, prawda? Wiem jak jest. No to ja trzymam za was kciuki bardzo mocno i mówię tak, jesteśmy w tym razem. Matifu czuło to ja, męskie granie to oni i nareszcie to też to. Ja się staram.

0: Okej, dokładnie tak brzmi SK, 19 minut po 17. Another 54 Ultra Talk to You. A chcielibyście czasem przenieść się może do dzieciństwa? Możemy wam to bez problemu załatwić, bo już w środę premiera filmu Toy Story 5. Czy wy też wychowaliście się na którejś z części tej animacji? O, przed nami już piąta edycja, ale już teraz można się pozytywnie nakręcać. Ruszyło SK Toy Story Radio, czyli takie radio, które pokazuje, co dzieje się w pokoju dziecięcym, gdy nie ma w nim ludzi.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak.
6: Nie no, to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
7: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A więc słuchajcie SK Toy Story Radio w apce Radia SK za darmo. Radio SK. A i sprawdźcie, czy jesteście w stanie rozpoznać między innymi nasze głosy.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje?
11: To w euro.
12: Emocje rosną.
11: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję.
19: To nie jest jakaś wkrętka?
16: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: I po reklamie.

0: noc, to Sylwia Grzeszczak i pożyczony w Radiu SK 24 minuty przed 18. A ja dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie, jakie jest zdanie, które musi koniecznie paść w każdą sobotę, no bo są takie rzeczy, w których wydaje się nam, że tylko my tak robimy, a potem ktoś o tym opowiada i okazuje się, że jednak ktoś inny ma dokładnie tak samo. Kamil się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: A w sobotę będzie bomba.
0: Podoba mi się, że nastawienie jest tak pozytywne. No tak ma być, w takim razie jestem fanem. Piotrek też nagrał się na Messengerze.
2: Obowiązkowe zdanie w sobotę? Jak gdy mama pyta, posprzątałeś już pokój?
0: Aha, posprzątałeś już pokój. Już dawno tego nie słyszałem, a szkoda, bo wtedy przynajmniej miałbym dodatkową motywację. Radio SK. Tame Impala, Jenny i Dracula to już za chwilę. Westę.
3: Reklama.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert na Soli w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 14 czerwca o 18 w Inowrocławiu zaśpiewają dla Was Ania Dąbrowska, Ewelina Lisowska, Kamil Bednarek, Mariusz Lubomski, Tatiana Okupnik, Tomasz Organek, Piotr Rogucki i Sławek Uniatowski. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj: katalizatoryukowala.pl.
11: Cześć. Słuchaj, masz jeszcze moją wkrętarkę?
12: Twoją... tę żółto-czarną.
11: No, oddasz dzisiaj?
12: Nie.
11: Jak to nie?
12: No bo wchodzi w beton bez zająknięcia, bateria trzyma cały dzień, a jak raz jej użyjesz, to już nie jest pożyczona.
13: Kup swoje narzędzia DeWalt na domitech.pl. Oryginalny DeWalt, szybka wysyłka i sprzęt do prawdziwej roboty. domitech.pl, bo najlepsze narzędzia znikają najszybciej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz sprawdzonego, używanego auta? U nas wiesz, co kupujesz, nawet z drugiej ręki. Wszystkie samochody po solidnej kontroli stanu technicznego z pewnym przebiegiem oraz gwarancją. Nie chcesz kupić za gotówkę? Mamy ofertę atrakcyjnego finansowania. Używane samochody, a jakby prosto z salonu.
16: Odwiedź nas, ulica Kamienna 78 w Bydgoszczy, przy salonie Skody.
17: I w reklamie.

To Dawid Podsiadło i Na Błysk w Radiu SK. 7 minut już zostało do 18, a na SK-owym Messengerze pojawiła się przed chwilką wiadomość. Hej SK, czy zagracie piosenkę Łatwo Gang Majko Wszystkie Marzenia? To ja odpowiadam. Wczoraj udało się odwiedzić Maję i spełnić marzenie, grając jej hit w SC, ale dziś też wam go zagramy, bo to jest murowany hit. Słuchajcie, imprezki Kinga Berga przejmuje mikrofon i obiecała mi, że wszyscy fani Mai będą na pewno zadowoleni. A ja jestem największym.

0: so don't call me up.
1: Reklama.
2: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
3: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Wyspa Kina w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego już 13 czerwca w Bydgoszczy. Na Wyspie Muńskiej o godzinie 20 wystąpią Natalia Przybysz, Natalia Kukulska, bracia Kacperczyk, Fukaj, Renata Przemyk, Kasia Lins, Rafał Szatan oraz grupa Sound & Grace. Nie możecie zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do wspólnego świętowania zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.
4: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians.
5: W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj.
4: Partner wydarzenia Miasto Czeladź.
5: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bez

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowszym

0: najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, Zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
1: Kipikard Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. Kipikard. U nas rodzą się mistrzowie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz sprawdzonego, używanego auta? U nas wiesz, co kupujesz. Nawet z drugiej ręki. Wszystkie samochody po solidnej kontroli stanu technicznego z pewnym przebiegiem oraz gwarancją. Nie chcesz kupić za gotówkę? Mamy ofertę atrakcyjnego finansowania. Używane samochody, a jakby prosto z salonu.
4: Odwiedź nas, ulica Kamienna 78 w Bydgoszczy przy salonie Skody.
5: I po reklamie.
6: Bydgoszcz na czasie.
7: Dawid Olszewski na jeden weekend. Wyspa Młońska zamieni się w port pełen atrakcji. Zbliża się wodniacka impreza nad Brdą, czyli ster na Bydgoszcz. Sporo się będzie działo na wodzie i na lądzie. Będą smocze łodzie, parada jednostek pływających, no i słynny wyścig butelkowy, w którym kreatywność bywa ważniejsza niż prędkość. Do tego koncerty, pokazy i opcje dla dzieci. Ster na Bydgoszcz ruszy za tydzień w sobotę.
8: Muzyką się żyje.
9: Cztery znane influencerki w jedynym numerze. Do studia Radia SK z nowym hitem wpadła Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę jak męskie granie dla młodych ludzi.
10: Porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
11: Co tam się będzie działo?
10: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie, z orkiestrą na żywo, no to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
9: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. Na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. Już dzisiaj drugi przystanek trasy koncertowej Dawida Podsiadły. Obrotowy tur zatrzyma się na Enea Stadionie w Poznaniu. W ramach trasy Dawid gra koncerty na scenie w formie 360 stopni, która stoi na środku stadionu. Podczas koncertu w zeszły weekend Podsiadło ogłosił nowy muzyczny projekt. Zapowiedział wspólny album z Sobelem, który zapowiada ich wspólne koncerty na przyszłorocznym festiwalu Zorza. Podobnie jak rok temu, impreza Dawida Podsiadły w lato odwiedzi największe polskie miasta. Od czerwca do sierpnia Zorza zagości w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. To nie teledysk, a cały krótkometrażowy film. Madonna udostępniła kilkunastominutowe wideo, które zapowiada jej nadchodzący album. Możemy usłyszeć w nim fragmenty kilku piosenek i zobaczyć m.in. Sabrina Carpenter czy Kate Moss. Madonna szykuje się do premiery płyty, która będzie poniekąd kontynuacją jej kultowego albumu Confessions on a Dance Floor sprzed ponad dwóch dekad. Krążek ukaże się już 3 lipca. Impreska. Jak już udało Wam się wszystko ogarnąć, posprzątać, wrócić z pracy, to jest ten moment, żeby sobie odpocząć. Albo poimprezować, a z Radiem SK to jest możliwe. To są hity na czasie, ja nazywam się Kinga Baryga i zapraszam Was na wspólny wieczór.

Gips i Stan, tak wam gramy 9,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK i to są oczywiście hity na czasie. A dzisiaj święto dobrych rad. 13 dzień czerwca to święto dobrych rad, dlatego ja przychodzę do was z pytaniem. Gdybyście mieli dać jakąś jedną radę, jedną dobrą radę, którą mogliby usłyszeć tutaj wszyscy słuchacze, to co by to było? Dajcie znać, czekam na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest już dla was otwarty. Ja oczywiście mam gadżety Radia SK, którymi bardzo chętnie się podzielę. To co? Wy nagrywacie głosówki, a ja gram dalej. Już teraz Mozzyman i Underneath the Blue.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando. Można już poczuć klimat wakacji, przyznajcie sami, ale do wakacji jeszcze trochę czasu nam zostało, a dzisiaj 13 dzień czerwca, Święto Dobrych Rad, obchodzimy. I ja pytałam was, gdybyście mieli dać jakąś jedną dobrą radę, którą mają usłyszeć wszyscy słuchacze, to co by to było? No i Adrian się odezwał. Halo Adrianie, jaką ty masz radę dla naszych słuchaczy?
1: Ja dla wszystkich słuchaczy mam tylko jedną radę. Nieważne, dobrze, źle, włączcie eskę i wigilujcie. Pozdro.
0: Tak jest i to jest plan idealny do 22:00. Gramy tutaj, bo jak imprezka, to tylko z Radiem SK.

0: James Hype, tak wam gramy 27 minut po godzinie 18. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj święto dobrych rad, więc Bartosz, słuchacz Bartosz, przychodzi z radą dla wszystkich słuchaczy. Bartku, jesteś? Halo, halo?
1: Dobra rada, zawsze gdy idziesz do publicznej toalety, sprawdź najpierw, czy jest papier toaletowy.
0: Ewentualnie zabierz ze sobą osobę towarzyszącą, która ci go przyniesie. Wszystko oczywiście z przymrużeniem oka, my gramy dalej. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Sezon.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny. Sławek.

0: Jak co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 22-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Ale sztosy.
1: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automerc Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne, układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automerc Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Automerc Serwis. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Prime MMA już w sobotę 13 czerwca w Częstochowie. Tazy versus Tybori. Ostatni bastion freak fightów. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
12: I po reklamie.

To jest ten głos, który wy bardzo lubicie. Bledka i Tańcz. Tak wam gramy w Radiu SK 40, no w sumie to nie, 19 minut przed godziną 19. Tak się składa, że dzisiaj obchodzimy święto dobrych rad. I ja cały czas was pytam o porady i pojawiła się też porada od Zuzi, która napisała do nas tak: nigdy nie mów nigdy. No i to jest prawda, nigdy nie mówcie nigdy, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Może się okazać, że na tę imprezę sobotnią to ja dzisiaj nie pójdę, ale jednak później tak się wszystko zmienia, tak się modyfikują plany, że jednak na tej imprezie wylądujecie. Jak na razie, jeśli szykujecie się, właśnie macie swoje bifory, to towarzyszy wam Radio SK i imprezka w Radio SK. Teraz gramy dalej. Już teraz Sony Fodera, a później Maneskin.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 19, to jest imprezka w Radiu SK. A swoją drogą dzisiaj święto dobrych rad i ja pytałam was, jakie macie rady. No i Kuba tutaj do nas przychodzi z pewną propozycją. Halo, halo, Kuba, jesteś?
1: Słuchając waszego radia, chciałbym przekazać wszystkim, żeby się nie poddawali, ponieważ jest w nas tyle szans, ile odwagi. Prosty cytat, jak i moje motto życiowe. Więc tyle szans, ile odwagi. Po prostu.
0: W nas dużo jest odwagi i po godzinie 19 wracamy do was z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego będą też najnowsze informacje ze świata muzyki. Warto zostać z nami, bo będzie też m.in. Igo i Bruce.

0: Puerto Rico. Welcome to paradise. Reklama.
1: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
4: Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money.
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los.
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą

0: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians.
2: W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj.
1: Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
4: To będzie ostatnia reklama. O nie, znów widzę bałagan.
5: Nie bałagan, to wiosenna metamorfoza. Nowe półki, odmalowane ściany, a za chwilę kładę panele.
4: Ty zrobiłeś to wszystko sam?
5: Tak, kiedy masz narzędzia z domitech.pl, zamieniasz się w mistrza remontu.
4: No dobrze, mistrzu, ale czy po sobie posprzątasz?
5: Oczywiście, bo wiesz, prawdziwy fachowiec zostawia po sobie porządek.
6: Domitech.pl. Tam znajdziesz narzędzia, które sprawią, że remont stanie się przyjemnością. Wkręć się w Domitech.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: To nie będzie zwykła impreza. To międzynarodowy festiwal. Na stadionie Legii Warszawa wystartował Warsaw Music Festival. Dzisiaj pierwszy dzień, który zdominuje projekt Upper Ground. Na czym on polega? No to już posłuchajcie.
10: Trzeba tutaj zdecydowanie, jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia. Mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
9: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do wyjścia na tę imprezę? No, to też posłuchajcie.
10: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
9: Drugi dzień Warsaw Music Festivalu to środa. Wtedy na scenie legendarny zespół Black Eyed Peas, a w sobotę zagra ikona muzyki klubowej Armin van Buuren. Armina van Buurena mamy też co tydzień w Radio SK. Ten producent przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od godziny 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie. A po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Potem na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w weskowej aplikacji na smartfony. Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w Stanach. Podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy na sk.pl.
11: Impreska.
12: Impreska.
11: Impreska.
12: Impreska.
11: Impreska. Impreska.
9: A tak się składa, że w Radiu SK mamy hity na czasie, które gramy wam właśnie w imprezce. 2 minuty po godzinie 19. To co, zaczynamy? Jesteście gotowi? Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Bruce, a później m.in. David Guetta.

Sylwia Grzeszczak i Och i Ach, tak wam gramy 11 minut po godzinie 19. To jest Radio SK, to jest imprezka. Jeśli macie jakieś plany szczególne na dzisiejszy wieczór, to dajcie znać. Pochwalcie się na Messengerze Radio SK. Czekam na wasze wiadomości. Chętnie sobie tutaj na te tematy z wami porozmawiam, ale w tym czasie, kiedy wy będziecie pisać wiadomości, to ja gram wam dalej. Alex Warren już teraz, a za chwilę Swedish House Mafia. To wszystko to, co lubicie najbardziej.

Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja mam nadzieję, że wy letniego smutku nie czujecie. Bo, moi drodzy, 12 dni. Tyle dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia wakacji. I cieszą się dzieci, cieszą się nauczyciele, ale myślę, że cieszą się też rodzice, bo wiadomo, to jest sezon urlopowy i na Messengerze Radia SK, kiedy zapytałam się, co robicie, Kasia nam napisała, że ona właśnie planuje swój urlop. I ja się tak wczytałam, poszukałam i znalazłam. Otóż okazuje się, że eksperci i badacze mówią, że oczekiwanie na urlop może poprawić samopoczucie, motywację i zdrowie, bo jak oglądamy zdjęcia miejsca, które odwiedzimy, planujemy taki wyjazd, no to to poprawia naszą produktywność w pracy i automatycznie spada nam poziom stresu. No a wiadomo, że przed tym dniem na literkę P, jak ten stres nam tak odpowiednio spadnie, a produktywność wzrośnie, to nawet szef będzie zadowolony i kto wie, może jakąś podwyżkę dostaniemy. No trzymam za to kciuki, a teraz gram kolejne hity na czasie. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Ale zostańmy przy tym lecie.

0: Jazzy 31 minut po godzinie 19. Swoją drogą ja tutaj mówię o tych, którzy imprezują, odpoczywają, pracują, ale są tacy, którzy gotują i pichcą w kuchni, tak jak Łukasz, słuchacz Łukasz, który do nas na Messengerze Radio SK napisał: my z moją kochaną żonką robimy właśnie gołąbki. Wysłał zdjęcie, więc dowód jest. Widać też tam, moi drodzy, młodą kapustę, mięso mielone się szykuje, ale dopisał też, że co do wakacji odliczamy dni i 1 lipca jedziemy na biwak pod namiot do gąsek. Dzieci są zachwycone, oby tylko pogoda dopisała. Pozdrawiamy serdecznie Łukasz i Martunia. No to również pozdrawiamy Was. Jak tam możecie, to podeślijcie chociaż jednego gołąbka do redakcji. Przyda się. Na pewno ktoś zje. Radio SK. I oczywiście życzymy Wam, żeby pogoda dopisała. Przez całe wakacje dla wszystkich.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Panowie, dach gotowy?
2: Oczywiście, że gotowy.
1: Tak szybko?
2: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
3: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz sprawdzonego, używanego auta? U nas wiesz, co kupujesz, nawet z drugiej ręki. Wszystkie samochody po solidnej kontroli stanu technicznego z pewnym przebiegiem oraz gwarancją. Nie chcesz kupić za gotówkę? Mamy ofertę atrakcyjnego finansowania. Używane samochody, a jakby prosto z salonu.
7: Odwiedź nas, ulica Kamienna 78 w Bydgoszczy przy salonie Skody.
8: I po reklamie.

Adam Lambert w Radiu SK. W imprezce w Radiu SK. 15-14 minut przed godziną 20. Swoją drogą okazuje się, że nie wszyscy imprezują, nie wszyscy pracują, nie wszyscy odpoczywają, bo bardzo dużo osób spędza czas w kuchni. Magda napisała do nas: ja, tak jak Łukasz i Marta, robię gołąbki z dwóch młodych kapust. Wczoraj pół miasta objeździłam za wielkim garem. Pozdrawiam z deszczowej Łomży. Magda, pozdrawiamy. O, już wysłała też zdjęcie, jak te gołąbki wyglądają. No, możemy Magdzie śmiało zazdrościć. Ale to nie jedyna wiadomość, jeśli chodzi o gotowanie, bo wy się chyba w taki sposób najlepiej relaksujecie. Dostaliśmy też wiadomość od Ewy i Tomasza. Wysłała Ewa zdjęcie razem z Tomaszem. Pyszne drożdżóweczki z brzoskwinią robimy razem z mężem. Pozdrawiamy. Naprawdę ślinka cieknie. Czy wy musicie tak dokuczać mocno? Ja wam dokuczać całe szczęście nie będę, a będę wam te pobyty w kuchni, te wspólne gotowania umilać czas. Najlepszymi hitami na czasie. Już za chwilę Miles Smith, ale będzie też Lady Gaga. Radio SK. No i oczywiście Bonnie M i Rasputin.

To jedna z tych nut, która wchodzi idealnie. Gips, kukon, ty masz. Tak wam gramy chwilę przed godziną 20. Po 20 najnowsze informacje ze świata muzyki, a także kolejne hity na czasie. Zostańcie z nami.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
2: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
3: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
2: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert Wyspa Kina w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego już 13 czerwca w Bydgoszczy. Na Wyspie Muńskiej o godzinie 20 wystąpią Natalia Przybysz, Natalia Kukulska, bracia Kacperczyk, Fukaj, Renata Przemyk, Kasia Lins, Rafał Szatan oraz grupa Sound and Grace. Nie możecie zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych województwa kujawsko-pomorskiego. Do wspólnego świętowania zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Miasto Czeladź i Radio SK zapraszają na Dni Czeladzi 2026 z SK Music Tour. 13-14 czerwca, Park Grabek. W sobotę pojawią się Jerzy Kryszak, Alicja Andrejczuk, Golden Swing Band, The Harpagans, Konopians. W niedzielę wystąpią Kabaret Jurki, Czeladzkie Talenty, Piersi oraz Beata i Baj. Partner wydarzenia Miasto Czeladź. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Zapraszam na Dni Czeladzi. Burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec.
9: I po reklamie.
10: Bydgoszcz na czasie.
11: Doktor Szewski, miłośnicy klasycznej motoryzacji spotkają się w Bydgoszczy. Przed Torbydem wystartuje kolejne spotkanie z cyklu Bydgoskiej Klasyki Nocą. Przyjadą pasjonaci, którzy będą podziwiać samochody wyprodukowane do 89 roku oraz wybrane youngtimery. Okazja, by zobaczyć z bliska te prawdziwe cacka, pojazdy z duszą, auta, które mimo swoich lat cały czas świetnie się prezentują. Zlot w środę.
12: Muzyką się żyje.
13: Łatwogang znów pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwogangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa. Posłuchajcie.
14: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
13: Trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK. Wczoraj razem z Łatwogangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Mati Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było dla Mai stresujące.
15: Luzik.
16: Arbuzik.
15: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
16: Poluszaki pomagały. A. Takie jej dodawały otuchy, jak się śpiewało.
17: Ja też się super bawiłem.
18: Ja się dobrze bawiłam.
16: Nie, no. Tymi nagrywkami, wideo.
15: To co bardziej? Co fajniejsze? Teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
16: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
15: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
16: Tak.
15: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
16: Tak, bardzo.
15: Jesteś za?
16: Tak, żeby wszyscy słuchali.
13: Jak wyglądała wizyta u Mai, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Usłyszeliście tylko fragment, ale słuchajcie uważnie eski, bo w tej godzinie, dosłownie za chwilę, po raz kolejny zagramy numer Łatwoganga i Majko. Wszystkie marzenia. A Dawid Podsiadło, numerem jeden wśród słuchaczy Radia SK. Jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać na jesieni. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Dziś zagra na Enea Stadionie w Poznaniu, za tydzień w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. Na miejscu drugim Gorącej Dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe. To Just the Way You Are, czyli hit zespołu Milki sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty. Na miejsce trzecie listy hitów Radia SK spadł hymn męskiego grania. Głosujcie na wasze ulubione kawałki na esk.pl i słuchajcie Gorącej Dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego.
0: Imprezka.
9: Imprezka.
0: Imprezka.
13: 3 minuty, 3,5 minuty po godzinie 20. Przygotowałam dla was kolejne hity na czasie, które umilą wam czas, gotowanie na przykład, bo wielu z was gotuje w kuchni, imprezowanie także, przygotowywanie się do imprez, więc zapraszam, Kinga Baryga, hej! A na dobry początek Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

0: Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora. To trio nas zaskakuje i pięknie nam gra 14 minut po godzinie 20. Ale teraz, moi drodzy, przyszedł czas, żeby posłuchać wyjątkowego duetu.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to tego numeru nie mogliśmy pominąć. Łatwo Gang po raz kolejny pokazał, że ma wielkie serce i pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem. No i się udało. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia i bardzo chciała, żebyśmy zagrali ją w Esce. No to my, moi drodzy, te marzenia spełniamy i gramy. Gramy wam właśnie numer Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej. Wszystkie marzenia. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i przypomnę, że cały dochód z tej piosenki trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. No to co? Gramy Wszystkie Marzenia.

Jeden z tych numerów, który nigdy się nie znudzi. Naughty Boy i Sam Smith. La la la. Wiecie, że sprawdziłam i jestem w szoku, ale ten numer ma 13 lat, a za każdym razem, na każdej imprezie wchodzi idealnie. I można przy nim tańczyć, można przy nim śpiewać. Tekst jest całkiem łatwy, szczególnie jeśli chodzi o refren. Ale, moi drodzy, jak się okazuje, sobota u was to nie tylko impreza, ale to także dobre jedzenie. Piotr, nasz słuchacz,

0: Piotr się odezwał. Halo Piotrze, co ty porabiasz?
1: A ja zaraz będę robił pierożki. Oczywiście ruskie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Piotr nie jest jedyną osobą, bo odezwał się także Kamil. Witam serdecznie. Razem z partnerką robimy knedle z truskawkami w deszczowe popołudnie. Pozdrawiamy Kamil i Magda. Oczywiście... Dopisał jeszcze Kamil, słuchamy przy tym Radia SK. To bardzo dobrze się składa, bo ja przygotowałam takie hity na czasie, które umilą wam to gotowanie. Choć ja wiem, że samo w sobie gotowanie jest przyjemne, a testowanie tych posiłków jeszcze lepsze.

0: 28 minut dzieli nas od godziny 21, ale także 28 minut dzieli nas od kolejnego mundialowego meczu. Katar zmierzy się ze Szwajcarią. Ja wiem, nasza reprezentacja udziału w mundialu nie bierze. Wielu tutaj wiernych fanów, kibiców się poobrażało, ale spokojnie, bo Radio SK przychodzi do Was z pewną propozycją. Mianowicie z nami możecie się pobawić. SK Karniaki Cup to taka akcja, która rusza u nas już jutro, ale Wy już dzisiaj możecie się, znaczy już w poniedziałek, pierwsze rozstrzygnięcie naszej zabawy, ale Wy już dzisiaj możecie się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wystarczy, że wejdziecie na sk.pl, tam znajdziecie taką zakładkę SK Karniaki Cup. Chodzi o to, że tutaj razem z ambasadorem tej całej akcji SK Karniaki Cup, Sławomirem Peszko, będziecie musieli się trochę pobawić, a bardziej pozgadywać. Jest jedno pewne wygwizdane słowo. Ja Wam zaraz tutaj puszczę ten fragment i Wy to słowo musicie odgadnąć. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to zgarniacie całkiem niezłe nagrody. Najpierw oczywiście musicie wypełnić formularz na sk.pl, ale posłuchajcie już teraz, jakie z tej zagadki może przyjdzie Wam do głowy, jakie słowo jest tutaj wygwizdane. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi, żeby tego posłuchać? Myślę, że tak.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jeszcze raz.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jakie słowo jest wygwizdane? No to już musicie wiedzieć Wy. Zaglądajcie na sk.pl, tam wypełniajcie formularz i bawcie się razem z nami. SK Karniaki Cup. A o 21 przypominam, mecz Katar kontra Szwajcaria. Radio SK. I oczywiście hity na czasie, które wracają już za chwilę. Będzie m.in. Dawid Podsiadło i Tazosy.
2: Reklama.

Kungs i Galaxy, tak wam gramy w Radio SK 12, 11 już minut przed godziną 21, ale lecimy dalej, tak żebyście mogli się porządnie przed waszymi imprezami rozgrzać już teraz. Jason Derulo, a później będzie także Benson Boone.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radiu SK 3 minuty przed godziną 21. Po 21 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje ze świata muzyki.

0: Auto promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
3: Bydgoszcz na czasie.
4: Dawid Olszewski, rodziny przejmą stery dobrej zabawy w piątek. W Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu wystartuje Dzień Rodziny. Popołudnie pełne śmiechu, wspólnego działania i okazji, żeby dzieci i dorośli sprawdzili, kto lepiej radzi sobie w twórczych wyzwaniach. W planach występ dziecięcego chóru, warsztaty plastyczne, rodzinne gry i zabawy. Wstęp wolny, więc jedyne co trzeba zabrać to dobry humor.
5: Muzyką się żyje. Minuta po godzinie 21 wystartował Warsaw Music Festival. To trzydniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Dzisiaj coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Stadion Legii Warszawa przyjmuje m.in. Artbat, Benny Banassi czy Steve Angello z ekipy Swedish House Mafia. W środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu. Zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling. No i co na ten temat możemy więcej powiedzieć? Posłuchajcie sami.
6: To hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
5: Mówi Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
6: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
5: Na Warsaw Music Festival zaprasza Radio SK. Ja już widziałam na instagramowym profilu, że zajrzał tam Mati Fuczyło. Zobaczcie koniecznie naszą relację Instagram Radia SK, bo my będziemy bawić się tam razem z wami. A teraz bawimy się na Dniach Czeladzi. Trwa kolejny przystanek naszej letniej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś i jutro sporo koncertów polskich wykonawców. Na scenie pojawi się m.in. Beata Kazidrak z zespołem Baim. Wstęp darmowy, a imprezę prowadzi Kasia Węsierska. Za tydzień SK Music Tour będzie w Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przejmie Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp jest darmowy. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Jeremi Sikorski wczoraj wziął ślub, jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy mamy dla was na sk.pl.
0: Imprezka. Imprezka.
5: Jeremi i Ada świętowali wczoraj swoje wesele. Dzisiaj możliwe, że poprawiny, a u nas imprezka w Radiu SK. Niezmiennie 4 minuty po godzinie 21. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Już za chwilę bardzo przez was lubiany Teddy Swims.

0: Margaret, tak wam gramy w Radiu SK. 13 minut po godzinie 21, a teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to wracamy do Crystal. Crystal i The One, ten. No właśnie. Czy ten numer wam się spodoba? To się okaże, bo już za chwilę, już za moment gramy wam go w Radiu SK. A Crystal, jakby ktoś nie kojarzył, to brytyjska piosenkarka. Jest też autorką tekstów i producentką muzyczną. Ma już wiele znanych hitów na swoim koncie, ale przyszedł czas na nowość. Nowość, która mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja nie mogę przestać jej słuchać. No to co? Gramy Crystal i The One już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé. Hello. Słuchajcie, swoją drogą chciałabym powiedzieć, że odezwał się do nas Adam. I Adam chyba chce powiedzieć: halo, halo, sąsiedzie. To jest specjalna wiadomość do sąsiada. No ewidentnie chłopy ze Śląska. Posłuchajcie.
1: Takie szybkie przesłanie do sąsiada. Sąsiad, jeszcze 45 minut mamy, co by imprezować z Radiem SK. A ty nie krzycz tam, ściszta to. Jeno bier szkło i dowej do nas. Pozdrawiamy.
0: Nic dodać, nic ująć. Ja tylko wspomnę, że hity na czasie grają dalej. I gramy tak, że będzie można nóżką potuptoć. Więc już teraz Sombera, później Ariana Grande i Zet.

A ten numer dedykujemy wszystkim Swifties. Taylor Swift, Elizabeth Taylor, tak wam gramy w Radiu SK, 33,5 minuty po godzinie 21. Spokojnie, hity na czasie grają dalej, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną miejsce trzecie ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herwood, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Tak, nareszcie będziemy to mogli usłyszeć już za chwilę.

Shawn Mendes. Tak wam gramy w Radiu SK 12 minut przed godziną 22. To jest imprezka. Swoją drogą, uwaga, uwaga, wzrost hormonu szczęścia, pobudzenie, redukcja stresu i dobra energia. To wszystko wywołuje taniec i śpiewanie, więc moi drodzy, jeśli jeszcze się zastanawiacie, czy warto zrobić głośniej Radio SK, czy warto posłuchać, czy warto potańczyć, to ja odpowiadam, warto. Już teraz Sanach i etc. na disco.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Tak wam gramy chwilę przed godziną 22. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia. Przypominam, że hity na czasie grają aż do białego rana.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: promocja.
1: Niech tu że nie dowierzają.
2: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tato promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź się nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Odetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.